0: SK2, Warszawa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Kultura. Kultura.
1: Zapraszam, Anna Łowocka. To już 20. edycja wydarzenia. 9 października startuje festiwal Lalka też Człowiek, czyli międzynarodowy festiwal teatru lalek i animacji filmowych dla dorosłych. Pokazy zobaczycie m.in. w Domu Kultury Kadr czy Służewieckim Domu Kultury. Pojawią się artyści z Polski i zagranicy. Z dyrektorem organizacyjnym Markiem Żurawskim rozmawiała Agata Chruściak.
2: Festiwal Lalka też Człowiek przed nami. Proszę powiedzieć, co w tym roku? Może zacznijmy od tych teatrów rodzinnych. Kto z Polski pojawi się w Warszawie?
3: Z Polski będziemy mieli właściwie 4 spektakle. Jeden to jest Agaty Kucińskiej, najlepszy spektakl pod tytułem Hałas.

0: to jest trzeci i czwarty spektakl, nasza premiera, czyli Mini Teatr Niemożliwy, we współpracy z Demidem z Walsową, to jest już wieloletnia współpraca.
1: Znane nazwisko, tak co roku się powtarza.
0: Tak, no, jesteśmy przyjaciółmi, no,

0: Kulturalnego oraz zorganizowane to przedsięwzięcie Off Kultura przez Instytut Teatralny.
1: To mówimy o tych teatrach naszych, a te teatry z zagranicy, artyści zagraniczni. Co to będzie? Bo chyba więcej niż tych naszych, którzy mają blisko.
0: No tak, w sumie będzie 11 spektakli. Rozpoczynamy od niezwykłego spektaklu Tonygo Rimbaud. To jest kataloński artysta. Nie tylko jest lekarzem, ale jest także pisarzem. Napisał, z tego co pamiętam, 2 lub 3 książki na temat lalek. 2 scenariusze do oper napisał między innymi. I udało mi się go namówić, żeby odrestaurował spektakl, który jest quasi wykładem, a tematem jest, kto właściwie jest ważniejszy na scenie, czy lalka, czy animator. Przepiękny spektakl, bardzo zabawny, więc to mamy na rozpoczęcie 9 października. A oprócz Tonygo Rimbaud mamy ciekawą pozycję, bo jest to właściwie nie tyle spektakl, ile dokumentacja spektakli. Nazywa się to, to będzie film prezentowany w niedzielę i to będzie opowieść o niezwykłej parze polsko-meksykańskiej, która jeździ po bezdrożach Meksyku, zagląda do najmniejszych osiedli, gdzie właściwie z kulturą niewiele jest, mają możliwość się spotkać i grają tam spektakle zamieszkających. Pożywienia, za kąt do przespania się i

świetny spektakl włoskiej grupy Dromo Sofista, zatytułowana Antipodi, mówiąca o tym, jakie mamy reminiscencje z naszych różnych podróży. Pokazują to śpiewając, tańcząc, używając najróżniejszych lalek. Od chińskiego teatru cieni do masek praktycznie i przedmiotów, które animują. Cudowny spektakl

spektakl Teatru Sophie Krok zatytułowany Konwojażer, który oferuje różne specyfiki na wszystkie dolegliwości i oczywiście jak to przy tego typu propozycjach one działają skutecznie od zaraz. Czy będzie można się przekonać? Myślę, że osoby, które tam przyjdą, mogą popróbować. Nie ma reklamacji. Zwrotów nie przyjmuje, tak jest. Bardzo ciekawą propozycją będzie propozycja teatru Del Drago z Ravenna, również z Włoch. Natomiast to historia po trosze mitologiczna, a po trosze wzięta

0: bardzo ciekawe. Świetne lalki, bardzo dobra animacja. To też bardzo gorąco polecam. Jak również na zakończenie festiwalu mamy spektakl niemieckiej grupy Lehmann i Wenzel. To jest z kolei mit o Eurydyce i Orfeuszu, ale twórcy umieścili ich we współczesnych czasach. Jakby to było i czy na pewno Eurydyka chciałaby być uratowana przez Orfeusza, a poza tym to, co gra Orfeusz, czy to jest akurat ta melodia, co ona by chciała słuchać? Równie zabawny, aczkolwiek też z przesłaniem, co się dzieje w naszych czasach. Natomiast bardzo takim poruszającym spektaklem będzie Okno rumuńskiej grupy Merlin Teatr, która opowiada o dwóch mężczyznach, którzy leżą na łóżkach szpitalnych, jeden jest bliżej okna, okno jest zasłonięte. I snuje opowieść, co tam widzi, co się dzieje. I w momencie, kiedy ten drugi mężczyzna przenosi się z tego łóżka na łóżko jego sąsiada, okazuje się, że chyba nie do końca to było to, o czym opowiadał jego sąsiad, który już wyszedł ze szpitala. Ale co tam się dzieje, to myślę, że najlepiej będzie, jak się obejrzy spektakl.
1: Pan od wielu lat organizuje festiwal, to chciałam zapytać, jak zmieniają się te tematy? Czy widać jakiś trend, że jest jakaś moda na jakiś temat w danym roku? Czy zupełnie nie, to raczej są takie wartości uniwersalne?
0: Raczej są to wartości uniwersalne. Tak jak od 20 lat, bo to już jest 20. edycja naszego festiwalu, powtarzamy, że Teatr Lalek to jest jedno z takich troszeczkę innych mediów kulturalnych, które opowiada o tym, co aktualnie nurtuje czy twórców, czy publiczność, i jest takim odzewem. Czy się coś zmieniło przez te 20 lat? Chyba nie, no bo chyba od dłuższego czasu niż te 20 lat mamy te same problemy. Albo jesteśmy nieszczęśliwie zakochani, tudzież bardzo szczęśliwie, albo czujemy się samotni, albo borykamy się z niedostosowaniem do współczesnego świata, którego tempo jest tak niesamowite, że nawet młodzi dostają wszystkie zawroty w głowę. Więc to cały czas jest pokazywane, natomiast chyba za każdym razem troszeczkę z innej strony.
1: No właśnie, ten sposób przedstawiania chyba się zmienia. Lalki się zmieniają.
0: Lalki to różnie. Lalki trzymają się świetnie i mimo, że świat idzie naprzód, to one są bardzo stabilne i troszeczkę konserwatywne, tak bym to określił. Nie zmieniają się. Są różne techniczne ciekawostki i nowinki, które się pojawiają

0: choć lalka może wyglądać nowocześniej, natomiast konstrukcyjnie, jakbyśmy ją wzięli pod rentgen, to okazałoby się, że jest taka sama jak ta sprzed 100 lat.
1: Poza samymi spektaklami będą też dodatkowe atrakcje. Widziałam, że uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach.
0: Tak, oj, to kilka atrakcji będzie, kilka, bo już w sobotę została otwarta nasza retrospektywna wystawa 20-lecia festiwalu, gdzie prezentujemy osoby, które oceniały spektakle przez te 20 lat, i to było 48 jurorów.
1: Część z nich. Pokaźna jury.
0: Część z nich się powtarzała tam kilka

0: Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, pani Kinga Semczyk zaprasza na warsztaty, które będzie prowadziła. To nie tylko osoby, które zawodowo zajmują się animacją, ale głównie miłośników, którzy chcieliby poznać i zobaczyć, jak to jest animować, ożywiać przedmiot.
1: No właśnie, bo dla osób, które zupełnie się nie zajmują lalkarstwem, to musi być niesamowita gratka, żeby zobaczyć, jak od wewnątrz wygląda ta praca.
0: Mam taką nadzieję, że będzie sporo chętnych. To będzie się odbywało w Pałacu Szóstra i już w najbliższą środę przez 4 dni będzie można zobaczyć, popróbować efekt tego, chcielibyśmy pokazać na zakończeniu festiwalu. To jest jedna i kolejna gratka. Przed każdym wieczornym spektaklem oczekującym spektakl widzowie, którzy przyjdą odpowiednio wcześniej, to będzie

0: teatr jednego widza i jednego aktora. Foyer, tudzież w holu każdego miejsca, w którym będzie się odbywał festiwal, na godzinę przed spektaklem, 5-minutowe spotkanie z aktorką i teatrem, bardzo niezwykłym, mieszczącym się w pudełku.
1: No to brzmi bardzo zachęcająco, teatr w pudełku.
0: Mamy nadzieję. Jak również zapraszamy

0: Kultura na Krakowskim Przedmieściu. Więcej informacji na naszej stronie internetowej lalkatorzczłowiek.eu, bez polskich liter oczywiście, tudzież na Facebooku. Jak Państwo piszecie hasło lalkatorzczłowiek, to aktualne są informacje, co się dzieje, co jest w najbliższym.
1: Nie chciałam dopytać, bo festiwal lalkatorzczłowiek to są propozycje dla dorosłych, ale pytanie, czy wszystkie to są propozycje również dla dzieci?
0: My z założenia prezentujemy spektakle wyłącznie dla widzów dorosłych. Dzieci, myślę, że siedziałyby troszkę znudzone i zawiedzione, bo to nie dla nich jest.
1: Pytam, bo byłam na waszym festiwalu chyba 2 albo 3 lata temu i widziałam tam sporo dzieciaków, więc nawet byłam nieco zaskoczona, ale
0: to takie troszkę wyrośnięte były.
1: Trochę większe, nie? Takie maluszki. Nie?
0: Tak, i to były dzieci naszych znajomych, które uczestniczą w każdej premierze i troszeczkę już się oswoiły z tematami. Stąd ta ich obecność na naszych spektaklach. Natomiast cały festiwal naprawdę jest dedykowany do widza dorosłego. Z racji tego, o czym żeśmy mówili, że poruszane są tematy na troszeczkę obce dzieciom jednak.
1: A to proszę powiedzieć, od kiedy do kiedy potrwa festiwal, jak można zdobyć bilety?
0: Festiwal rozpoczynamy 9 października w Domu Kultury Kadr, a zakończymy 17 października w Służewskim Domu Kultury, a po drodze zapraszam kilka różnych miejsc. Z tego co pamiętam, to jest ich 7. Jest Osiedle Kultury Ochoty, jest Instytut Teatralny, jest Pałac Szóstra, w którym będą warsztaty i spektakl według profesora Leszka Kołakowskiego.
1: Będzie co robić, będzie gdzie
0: Będzie można trochę pochodzić, poprzemieszczać się. Mam nadzieję, że aura nam dopisze jak co roku i będzie miło spacerować.
1: Wstęp rozumiem, że na wszystkie spektakle jest darmo.
0: To już jest taka nasza tradycja. Są jedynie darmowe wejściówki, bardzo prosimy o wysłanie e-maila z prośbą o taką wejściówkę, zaznaczając dla kogo, czyli imię i nazwisko, oraz na jaki spektakl i na którą godzinę, bo niektóre

0: tym, że mimo, że są sale bardzo duże, niektóre, to jednak z racji tego, że lalki są niewielkie, nie możemy wpuścić większej ilości widzów, bo Państwo po prostu z dalszych rzędów nie będziecie widzieli, co się dzieje na scenie.
1: 50 tysięcy, tyle zabawek liczy kolekcja Państwa Sosenków, mieszkańców Krakowa. O historię tej kolekcji dopytywała Ula Bienia i Syczyńska.
2: Ja Państwa zbiory, mówię Państwa, bo to rodzinna tradycja, te zbiory kojarzę jeszcze z otwarcia wystawy w Nowej Hucie i faktycznie tam te zabawki dołączyły do takiej większej części wystawienniczej. No a dziś jesteśmy w aptece designu. To jak się stało, że z tej Nowej Huty trafiliście właśnie tutaj?
3: To znaczy nasza historia jest znacznie wcześniejsza niż ta wystawa Atari Trzepaki, czyli o zabawkach PRL-owskich. Katarzyna Sosenko, Muzeum Zabawek. Tutaj zdradzę, że Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ma wiele oddziałów. Jednym z nich jest oddział związany z PRL-em i tutaj powstała myśl, żeby pokazać właśnie dzieciństwo PRL-u, czyli coś, co jest bardzo żywe, coś, co jeszcze jest takim sposobem na integrację starszych i młodszych pokoleń. Ale Muzeum Historyczne Miasta Krakowa posiada zbiory ikonograficzne, czyli na przykład zdjęcia, pocztówki, zbiory architektoniczne, czyli jakieś plany miasta, ale też jakieś związane z obyczajami, natomiast nie posiadali zabawek i my w dużej mierze zasililiśmy tą wystawę naszymi zbiorami i muszę powiedzieć, że wystawa zdobyła frekwencję 39 tysięcy osób w ciągu roku, więc to jest imponująca frekwencja w ogóle jak na skalę Polski i między innymi dzięki tej frekwencji została dostrzeżona działalność tego oddziału i zdobyto dotację, poważną dotację na remont budynku, więc nie ukrywam, że Muzeum Zabawek gdzieś tam ma takie poczucie i satysfakcję, że wpłynęło na to, że rozwija się też właśnie ten oddział. Natomiast jeżeli chodzi o historię Muzeum Zabawek i historię tej krakowskiej kolekcji, która jest wielkim skarbem Krakowa, związanym z dziedzictwem dawnego dzieciństwa, to początki sięgają lat 70., gdzie moi rodzice się poznali w Muzeum Narodowym w oddziale Czapskich. No i dwóch muzealników i kolekcjoner, czyli mój tata, postanowili zatroszczyć się o taką dziedzinę, która była troszeczkę peryferyzowana przez czy to antykwariaty, bo wtedy były bardziej desy, czyli zajmowano się meblami, malarstwem, porcelaną i nikt nie myślał handlowo o zabawce. Natomiast muzea też nie były zainteresowane wcielaniem tego w zbiory. I mój tata, który był wtedy rekwizytorem, zabezpieczał plan od strony właśnie rekwizytów, miał do czynienia z takimi obiektami i wyławiał je gdzieś tam do swojej kolekcji, ale też widział, że wiele zabawek jest wywożonych za granicę, gdzie rynek kolekcjonerski związany z zabawkami był bardzo prężny i do Polski trafiały m.in. katalogi aukcyjne, gdzie na przykład lalka była warta 20 czy 30 tysięcy marek w tamtym czasie i to powodowało, że wielu handlarzy czy też ludzi, którzy dostrzegali pewien potencjał właśnie handlowy na rynku zachodnim, wywoziło te piękne, najcenniejsze zabawki, które zostały po wojnie. Ale wkrótce doszło do wystawy Klubu Kolekcjonerów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, gdzie mój tata pokazał swoje zbiory, a potem na podstawie właśnie tego jakby aspektu kolekcjonerskiego, który ma bardzo mocne tradycje w Krakowie, pokazano kolekcję zabawek w kolejnej wystawie. I krakowianie dowiedzieli się, że Kraków właśnie posiada taką wspaniałą kolekcję i że jest człowiek, który się zajmuje zabawkami. I stąd do kolekcjonera, czy też antykwariusza, bo mój tata był jednym z pierwszych, który założył właśnie taki prywatny antykwariat, trafiały właśnie między innymi różne przedmioty antykwaryczne, ale też zabawki. I później ja studiowałam historię sztuki i robiłam też studia podyplomowe, kuratorskie i poznałam takiego polskiego artystę sztuki współczesnej, Roberta Kuśmierowskiego, który namówił mnie, żeby zrobić wspólną wystawę. Powstała wystawa w Bunkrze Sztuki, masyw kolekcjonerski. Tutaj musiałam namówić mojego tatę, ponieważ to była ogromna praca. My 3 miesiące w Bunkrze Sztuki mieliśmy do dyspozycji ogromne pomieszczenie, do którego zwoziliśmy zabawki z różnych naszych przestrzeni magazynowych i tam robiliśmy inwentaryzację po to, żeby móc jakby przebudować tą kolekcję, czyli zobaczyć, że lalki to jest taki i taki dział, potem zabawki blaszane, czy zabawki pluszowe, czy na przykład gry planszowe, czy książeczki dziecięce, czyli na przykład ilustracja i literatura dziecięca. I tak ta kolekcja dzięki właśnie tej wystawie została przede wszystkim pokazana miastu, bo taki był cel, żeby miasto mogło uświadomić sobie, że jest właśnie taki zbiór, ale też żeby władze miasta wiedziały o tej skali, dlatego że mówiono o tym, że mogłoby w Krakowie powstać Muzeum Zabawek, ale wszystkie wizyty urzędników polegały na tym, że mogli oni zobaczyć w zasadzie pudełka z magazynowanych obiektów plus kilka najciekawszych zabawek wyciągniętych na wierzch. Więc ta wystawa faktycznie miała takie dwa wymiary, taki i PR-owy, i wizerunkowy, ale z drugiej strony taki zapleczowy, czyli sporą inwentaryzację, czyli stworzenie struktur inwentaryzacyjnych Muzeum Zabawek. W tym momencie te zbiory są tak obszerne, że utrzymywanie jest ich dosyć obciążające.
2: To ile macie w swoich zbiorach?
3: Jest to po 50 tysięcy obiektów i jeszcze dodatkowo wszystkie wystawy, które robimy, to są wspierane przez te nasze działania antykwaryczne. Tutaj też mam taką ciekawostkę, która pokazuje, dlaczego zabawka jest ważna w życiu dziecka i dlaczego warto tą kulturę przypominać i ewentualnie pokazywać ją jako symbol pewnych znaczeń. Kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takim promocji książki Listy Skłodowskiej do Einsteina i oni się ze sobą komunikowali, wspierali, rozwijali swoje projekty i człowiek, który jest opiekunem tej schedy intelektualnej i materialnej Einsteina, który prowadził to spotkanie, został przeze mnie zapytany, czy wiadomo, co było takim momentem w życiu Einsteina, co sprawiło, że jako dziecko poszedł tą drogą i stał się wielkim naukowcem i faktycznie jest to udokumentowane. Sam Einstein napisał we wspomnieniach, że jako czterolatek dostał kompas i to sprawiło właśnie to wielkie zaciekawienie właśnie nauką i odkrywaniem świata.
2: Podejrzewam, że ta mała przestrzeń będzie się zmieniała w kolejnych miesiącach.
3: Już drugi rok tutaj działamy. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że w tej naszej drodze, czyli budowania muzeum docelowego takiego dużego ze stałą wystawą o historii zabawki dziecku w historii sztuki, czy też o tym właśnie, jak wyglądała dawniej edukacja. Dodatkowo taka przestrzeń na pewno będzie wyposażona też w salę zabaw, w salę warsztatową. To tutaj mamy możliwość właśnie testowania tych różnych scenariuszy wystaw, ale też tej naszej gościnności, też oferty muzealnej, sposobów komunikowania się i jesteśmy partnerami Apteki Designu i Krakowskiego Biura Festiwalowego. Jest tutaj taki właśnie inkubator kultury i przyszłej dzielnicy rekreacyjnej, która się tworzy w Krakowie na terenie dawnej dzielnicy medycznej, czyli na Wesołej. I program apteki jest bardzo bogaty. Jest tutaj mnóstwo wspaniałych wydarzeń o różnych poziomach merytorycznych, skierowanych do odbiorców różnych dziedzin, ale przede wszystkim motywem przewodnim jest design, czyli projektowanie nie tylko przedmiotów, ale też procesów, też różnych sposobów rozwiązywania problemów. Ale my jesteśmy jednym z rezydentów i właśnie tworzymy ofertę dla najmłodszych Krakowian, czyli właśnie dla publiczności dziecięcej, dla szkół, ale też dla rodzin, dlatego że takim motto Muzeum Zabawek jest to, że Muzeum Zabawek w Krakowie uczy, integruje, wychowuje i bawi przede wszystkim, więc to są takie nasze główne cele. Natomiast tutaj w przyszłości, jeżeli chodzi o program, to mamy jeszcze wiele tematów do zaproponowania. Być może będzie to Szkiełko i Oko, czyli wystawa trochę o technice, trochę o historii kina, trochę o nauce i fizyce, dlatego że tutaj mówimy o zjawiskach optycznych, czyli różnych zniekształceniach, ale też możliwości animowania czy obrazie trójwymiarowym. I okazuje się, że zabawki są niesamowitym zapleczem do właśnie poznania tej dziedziny, do wytłumaczenia dzieciom właśnie, na czym polegają te wszystkie zjawiska optyki. No a potem przełożenie tego wszystkiego właśnie na rozrywkę i zabawę, czyli pierwsze widzenie stereoskopowe, widzenie stroboskopowe, czyli takie przeskakujące, czy też właśnie latarnia magiczna, przeźrocza, czy pierwsze takie opowiastki rodziców za pośrednictwem właśnie tego obrazu, który był rzucany na ścianę, no ale potem też wynalazki perelowskie, czyli różnego rodzaju kinematografy, czy takie rzutniki, które umożliwiały w tych naszych skromnych perelowskich czasach obejrzenie w domu jakiejś bajki wyprodukowane głównie w Polsce, bo tutaj mówimy o tym, że Polska była w dużej mierze odcięta od tego kapitalizmu i raczej oglądaliśmy Wolka i Lolka i produkcję między innymi z bielskiej fabryki filmów animowanych, więc chcemy też właśnie pokazywać też różne możliwości współpracy, dlatego że poznaliśmy zespół ludzi, którzy tworzą właśnie to tak zwane OKO, czyli dzisiejszą instytucję, która pokazuje to bielskie dziedzictwo kinematografii i też nas zapraszają do współpracy współpracy, więc być może właśnie przy tej wystawie będziemy w stanie pokazać tutaj ten żywy obraz właśnie z Bielska.
2: A czy myślała Pani o tym, żeby te Wasze zbiory wyeksponować na takiej dużej, monograficznej wystawie?
3: Jeżeli chodzi o takie tutaj nasze lokalne zamiary związane z tworzeniem takich wizerunkowych, dużych wystaw o tym, jak zabawka jest związana z Krakowem, jakie jest to dziedzictwo krakowskie związane z dawną zabawką, to mamy taki pomysł, żeby być może właśnie z Muzeum Historycznym Krakowa zrobić wystawę pod tytułem Kraków się bawi, czyli o tym, jakie są tradycje zabawkowe w Krakowie, rozrywkowe, bo to zabawa to nie tylko dzieci do tam 12 roku życia, ale też dorośli. I okazuje się, że tak, mamy Teatr Groteska, mamy Park Jordana. Jordan był wielkim też edukatorem i teoretykiem właśnie różnych sposobów nauczania i opieki nad dziećmi. Mamy na Akademii Sztuk Pięknych Wydział Projektowania, gdzie projektowano przecież zabawki. Zofia Stryjeńska, te zabawki są niesamowicie cenne, są pokazywane właśnie z naszych zbiorów. Między innymi były pokazywane w Słupsku w zeszłym roku, ale też sukiennice, w których właśnie można było kupić zabawki ze wszystkich stron Polski, czy to krakowianki, czy to jakieś bursztynowe figurki. Więc okazuje się, że Kraków ma wielkie dziedzictwo i tutaj poza takim kanonem jak Wawel, sukiennice, Muzeum Narodowe, jest przestrzeń do pokazywania takiej dziedziny, właśnie bardziej przystępnej, takiej, gdzie można wychowywać właśnie tych odwiedzających i tłumaczyć różne ważne zjawiska właśnie poprzez zabawkę, która jest takim uniwersalnym symbolem, który potrafi przetłumaczyć, czy potrafi zrozumieć, pomaga zrozumieć przede wszystkim różne zjawiska, bo zabawka jest uniwersalnym znakiem naszych czasów i każdy jest w stanie ją rozpoznać.
2: A ten motyw zabawki w sztuce, dziecka w sztuce, tej takiej radości dziecięcej jest popularny tak w ogóle w Polsce, na świecie, czy jednak możecie się nazwać swego rodzaju prekursorem?
3: Tak, ja analizowałam ostatnio tematy wystaw, które się pojawiają w Polsce i na świecie i mamy takie w debacie publicznej wychodzące tematy jak równość, między innymi sztuka w kobiecie, czy zwierzęta w sztuce i okazuje się, że w Polsce nigdy nie było zrobionej wystawy pod tytułem Dziecko w sztuce i to jest teraz mój nowy projekt, który opracowuję. Okazuje się, że w Muzeum d'Orsay była wystawa, która podejmowała ten temat w okresie nowożytnym, czyli do 1800 roku, natomiast druga wystawa była w Skandynawii i Skandynawia jest właśnie uznawana za takiego też lidera tych tematów związanych ze społeczeństwem i no, temat dziecięcy jest właśnie taką bardzo mocną społeczną determinantą, dlatego że jeżeli my odpowiednio edukujemy nasze dzieci, to wpływamy na to, jakie będzie społeczeństwo, więc my pracujemy na tą długofalową zmianę i okazuje się, że z historii sztuki czerpiemy bardzo dużą wiedzę na temat tego, jakie były zabawki dziecięce. Jest obraz Petera Borygla pod tytułem Zabawy dziecięce i tam jest takie zamieszanie, takie natłoczenie różnych sytuacji i scenek, że trzeba niemalże z lupą to oglądać, bo można w detalach dopatrzyć się, że gdzieś tam w kieszonce jest jakaś kulka, czy jakiś gałganek, czy jakaś, nie wiem, skakanka, albo jakiś patyczek, więc historia sztuki faktycznie dostarcza świetnego źródła, ale też w grafice jest często dziecko pokazywane właśnie z zabawką, czy jest też taka cały styl portretów dziecięcych przedstawianych z ptaszkami albo z małymi zwierzątkami, czyli z takimi pupilami. I to są dzieci arystokratów, takie rodziny w tamtych czasach nie miały możliwości uwiecznienia członków rodziny za pomocą fotografii, więc malowano przepiękne portrety. I te portrety naprawdę są tak urocze, są tak wysublimowane, są pięknymi dziełami sztuki i też w naszej kolekcji jest kilka

0: Podmioty, różne miejsca, różne aktywności, to w przyszłości to zaprocentuje, to gdzieś zostanie na pewno użyte.
1: Kultura. Kultura. Zapraszam, Anna Łowocka. Mała Łódź, młody skiper i kilkoro bohaterów, których połączył wspólny rejs. To fabuła noweli Marcina Bartnika Sześć stopni błękitu. Opowieść jest inspirowana prawdziwym rejsem, w którym zobaczycie Grecję daleką od luksusowych ofert all inclusive. Z autorem rozmawiała Agata Chruściak.
2: Moimi Państwa gościem jest dziś Marcin Bartnik, mój redakcyjny kolega, który dziś siedzi po drugiej stronie stołu, no i rolę ma dziś inną. Marcin dziś nie jako dziennikarz, a debiutant pojawia się w studiu. Cześć.
3: Cześć.
2: No to jak się czujesz po tej drugiej stronie stołu?
3: Trochę dziwnie, bo nie mam przed sobą monitora.
2: Marcin Bartnik to autor książki Sześć stopni błękitu. Książki, która być może nigdy by nie powstała, gdyby nie drabina.
3: Tak, to prawda. Napisałem tę książkę jedną ręką, dlatego że drugą złamałem. Wszedłem na drabinę, spadłem i złamałem.
2: No i niespodziewanie nie było cię.
3: Dwa miesiące.
2: Jedną ręką? Jak się pisze jedną ręką? Jedną ręką długopisem, czy jedną ręką jednak na komputerze?
3: Na komputerze. No jedna sobie leżała złamana ręka na takiej dużej poduszce. Miałem laptopa na kolanach albo na stole. No różnie to było, w różnych konfiguracjach to się odbywało. No ale miałem dwa miesiące i pierwsza wersja powstała właśnie w ciągu dwóch miesięcy.
2: Sześć stopni błękitu, być może jeszcze nic naszym słuchaczom nie mówi, ale jak dołożymy do tego rejs, słoneczną Grecję, no to wyobraźnia już chyba zaczyna wszystkim działać. No i taką wersję tego idealnego rejsu mieli też twoi bohaterowie. No chociaż wiadomo, że tutaj plany planami, a życie życiem, no i ta sytuacja trochę zaczyna się komplikować.
3: Tak, to jest książka zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami, to znaczy taki rejs miał miejsce. On się odbył w Grecji, początek miał w Atenach, no jakiś czas temu, parę lat temu. I jest to książka na takie długie jesienne wieczory, gdyby ktoś się zastanawiał, co teraz zrobić, gdy siąpi deszcz za oknem, no to sięgnąć właśnie po 6 stopni błękitu. Jak się płynie po greckich wodach, to jest tyle odmian tego błękitu, że jest więcej niż 6. Ale ja ograniczyłem się do 6, bo było 6 członków załogi.
2: No właśnie, 6 stopni błękitu to jest opowieść o bohaterach bardzo różnych, no bo jedni tam byli w podróży poślubnej i trochę chcieli swoje życie przemyśleć, spojrzeć na nie z innej perspektywy. Czy to się w ogóle udało któremukolwiek z bohaterów?
3: Myślę, że tak. Myślę, że wszyscy ten rejs zakończyli w taki sposób głębszy niż gdy wchodzili na ten jacht. Ponieważ żegluję od bardzo dawna, to zawsze jest tak, że na jachcie spotyka się kilka osób, no czasem kilkanaście, a to już są duże jachty, kilka osób i te kilka osób po dwóch, trzech dniach to nie ma siły, maski opadają. I wtedy pojawiają się prawdziwe charaktery, ludzie się otwierają, jedni czują do drugich większą chemię, inni taką prawie niechęć, no i jest też mała powierzchnia jak tu, zawsze praktycznie. Więc tu nie ma przebacz, tu jest zderzenie charakterów zawsze i tak jest też w tej książce. Poza tym tam sprawy się komplikują, bo niestety w czasie tego rejsu i w mojej książce zresztą też był niedoświadczony skiper.
2: To ten jacht to jest trochę tak, jakbyśmy weszli do małego escape roomu. Mm-hmm. Bez możliwości wydostania się jesteśmy trochę skazani na te osoby, z którymi w sumie połączył nas trochę przypadek.
3: Absolutnie. Bardzo dobre porównanie. Masz wokół siebie kilkanaście mil morskich do brzegu. Czasami tego brzegu w ogóle nie widzisz. No i jesteś na małej przestrzeni, jesteś zależna od tego skipera, ale też od członków załogi. I jeszcze jak ta załoga jest niedoświadczona, no to robi się ciekawie, gdy na przykład zbliża się burza. Albo, no to już zdradzę trochę fabuły, zaczyna się ściemniać, gdzieś w oddali są jakieś światła, płyniemy na te światła. Okazuje się, że to jest rafineria. Na horyzoncie pojawia się taki charakterystyczny płomień. Zawsze nad takimi zakładami petrochemicznymi pojawia się taka świeczka. No i płyniemy. I tam skiper dostrzega na końcu tego falochronu, który otacza ten zakład, jakąś latarnię. Jakąś taką latarnię morską. Tam świeci jakieś światło. nic specjalnego.

0: totalnie tam nie widzi niczego, no ale on to widzi. No i płyniemy w tamtą stronę. I nagle się okazuje, że zawsze na jachtach tych nowych jest głębokościomierz, on jest na takim elektronicznym wyświetlaczu. No i na szczęście skipper stał przy sterze, bo zaczęła spadać głębokość i to było widać po prostu na tym wyświetlaczu.
1: Co było początkiem?
0: No tak, problem. Tak, było zapowiedzią tego, że po prostu kopaliśmy się na mieliznę tak porządnie, no jacht stanął i zrobił się problem, bo była godzina już przed północą. No do tego falochronu, do tej rafinerii mieliśmy, no myślę, co najmniej 2-3 kilometry. To było blisko, wydawało się, że to jest blisko, ale tak...
1: To nie aż tak blisko, żeby dopłynąć tam chyba własne.
0: Tak. No i zaczęły się problemy, tak? Jak się one skończyły, no to najprościej jest po prostu odesłać do książki, żeby wszyscy przeczytali. Niemniej jednak ta historia była prawdziwa. Wydarzyła się naprawdę. No i nie było za wesoło.
1: No ale też się dobrze skończyła.
0: No tak, jeśli możemy w ten sposób zaspoilerować, to skończyła się dobrze, bo okazało się, że główny bohater ma trochę doświadczenia i takiego krajowego sprytu mazurskiego. Okazało się, że gdzieś tam już też był na mieliźnie, co prawda na Mazurach, ale te patenty z Mazur sprawdziły się też w Grecji.
1: No właśnie, ten główny bohater, czyli cząstka ciebie, bo jak ktoś cię trochę zna, to dobrze wie, że takie twoja przeszłość związana z harcerstwem, no to tak ładnie tam się definiuje już te dialogi dotyczące fotowoltaiki, to można cię odnaleźć. To w ilu procentach ten główny bohater to ty?
0: No nie mogę powiedzieć w ilu, no ale jest, to prawda. Jeśli ktoś mnie troszkę zna, to faktycznie wie, że kiedyś, dawno temu byłem harcerzem, no, od wielu lat jestem żeglarzem, natomiast jeśli chodzi o ekologię, no to tak, interesuję się ekologią, nie tylko fotowoltaiką, ale w ogóle ekologią taką szeroko pojętą, dotyczącą też zmian klimatycznych. Trochę to też wynika z mojej naszej pracy, tak? No bo...
1: Trzeba się trochę wszystkim interesować.
0: Tak. Na przykład teraz, jak wiesz, rekordowe El Niño szaleje na Pacyfiku i zobaczymy, jaka będzie zima w Polsce.
1: Powiedz, bo tutaj ten rejs, tam jest przekrój bohaterów, jest bohaterka, która no, sprzedaje kosmetyki, jest zupełnie inna dziewczyna, jest pan, który jest profesorem, no sporo się dzieje, spory przekrój tych osobowości. Czy twoi znajomi z tego poprzedniego rejsu gdzieś odnajdą siebie w tej książce, czy to są raczej zupełnie zmyślone postacie?
0: Nie, myślę, że częściowo się odnajdą. Szczególnie pan profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którym przegadałem długie godziny na tym rejsie, jest tam trochę tego odbicia w tej książce, z tych naszych rozmów, między innymi też o ekologii, o tym, że populacja ludzi na Ziemi potroiła się od II wojny światowej, chyba, jeśli dobrze kojarzę. Więc no, rozmawialiśmy długie godziny i no, tego typu rejsy sprzyjają tego typu rozmowom. No, niekoniecznie tam musi występować jakiś alkohol, chociaż akurat w przypadku tego skipera trochę występował, co tak też zaspoileruję.
1: Co akurat może nie było najlepszym połączeniem.
0: Nie było, to prawda. Oj, nie było.
1: Twoim sposobem na przeniesienie nas do Grecji i oddanie tego klimatu jest też sporo odniesień w książce do historii Grecji, do jej zabytków, jest trochę też do mitologii. Powiedz, skąd ty czerpałeś wiedzę o tych miejscach, no i które z nich ma jakieś szczególne miejsce w twoim sercu?
0: Może zacznijmy od tego, że pisałem maturę z historii.
1: No to tutaj w klubie.
0: Po prostu lubię historię i zawsze się interesowałem Grecją. Jeśli chodzi o to miejsce, o które pytasz, to chyba właśnie Delfy. Ateny są takim miejscem, gdzie wszyscy chcą zobaczyć Korynt, zobaczyć panoramę Aten. Niektórzy pójdą do Muzeum Narodowego w Atenach, zobaczyć maskę Agamemnona, ale jeśli chodzi o Delfy, to wyobraźmy sobie Watykan, który od 2000 lat z małymi przerwami jest takim drogowskazem naszej tutaj zachodniej cywilizacji. Natomiast Delfy w starożytnej Grecji były bardzo podobnym miejscem. Przy czym oczywiście tam taką wiodącą rolę pełniła świątynia Apollina, gdzie Pytia na ołtarzu, odurzona wyziewami z głębi ziemi, przepowiadała przyszłość. I tam przyjeżdżali wszyscy możni tamtego świata pytać się, czy wojna będzie zwycięska, czy jakieś sojusze należy zawierać i tak dalej, i tak dalej. No mógłbym tu opowiadać, czasu by zabrakło, z czym to się wszystkim wiąże. Niemniej jednak przez ponad 1000 lat Delfy były takim właśnie duchowym centrum starożytnej Grecji, która później te Delfy promieniowały też na Rzym. I dopiero od cesarza Konstantyna, który jakby przestawił wajchę i chrześcijaństwo stało się religią dominującą, no to Delfy właśnie pełniły taką rolę. One są położone w górach, jest to takie miejsce, jakbyśmy sobie wyobrazili, powiedzmy, Tatry Zachodnie, takiego Grzesia na przykład w Tatrach Zachodnich, tak? Albo Czerwone Wierchy. To mniej więcej tego typu klimat. I no niesamowite miejsce. Są te ruiny właśnie tej świątyni Apollina. Tam były skarbce też wielu państw, miast starożytnej Grecji, więc to też jest istotne. One też tam pełniły ważną rolę. Jest stadion olimpijski, taki pełnowymiarowy, który był używany w starożytnej Grecji. No i jest amfiteatr. Także miejsce jest naprawdę warte zwiedzenia. Ono jest troszeczkę teraz w Grecji, no można tak powiedzieć, na uboczu. Chociaż za ten autobusem można dojechać. Myśmy tam dopłynęli jachtem do takiej miejscowości, która się nazywała Itea. Nazywa się tak, bo to istnieje cały czas. I stamtąd też można autobusem spokojnie sobie dojechać. Jest muzeum, które o tym wszystkim mówi, a ja już tutaj stawiam kropkę, bo wiem, że za długo.
1: A same Ateny? No bo ja akurat nie byłam, więc trudno mi się do tego odnieść, ale wiele osób mówi, że są przereklamowane i że to nie jest taka prawdziwa Grecja.
0: Myślę, że tak. W tym sensie, że zarówno Berlin nie odzwierciedla Niemiec, Paryż nie odzwierciedla Francji, a Londyn nie odzwierciedla Anglii, czy w ogóle Wielkiej Brytanii. W tym sensie tak. Natomiast Ateny, to zależy, czego się szuka, bo jeśli faktycznie wejdziemy na wzgórze i zobaczymy miasto jakby trochę z innej perspektywy, to zobaczymy, że tam ono jest położone trochę jak Rzym, przy czym te wzgórza w Atenach są dużo niższe. Dużo niższe i miasto jest takie, jak to powiedzieć, jednorodne. Bo w Rzymie te zabytki jakby powodują, że człowiek patrzy i dostaje takiego oczopląsu.
1: Nie wie, gdzie się skupić, na co spojrzeć.
0: Tak, tak. A w Atenach wszystko jest takie jakby wypłaszczone. I dopiero jak ktoś zna troszeczkę topografii, no to się zaczyna tam orientować, gdzie jest ta dzielnica i tak dalej. Natomiast jest tam ogromna marina, do której przypływa chyba większość jachtów. W niedalekim oddaleniu od Aten są też takie miejsca, gdzie jachtem właściwie tylko można dopłynąć. Są takie małe wysepki, gdzie można się pokąpać. No jest taki klimat, więc jest trochę luzu jednak w Atenach. To z takiej perspektywy żeglarskiej. Historycznie oczywiście Ateny też są ciekawym miejscem. No i jak jest upał na przykład w Atenach, to też jest fajne, można się schronić w metrze.
1: To jest cenna informacja, chociaż chyba bardziej, jeżeli chodzi o letnie miesiące, a to już niestety za nami.
0: No tak.
1: Powiedz, czy tutaj twoja dziennikarska przeszłość, no i ta obecna praca pomogły ci przy pisaniu, czy raczej narzuciły jakiś większy rygor i taką samodyscyplinę?
0: Powiem ci, że spory stres, jeśli chodzi o, jak teraz z perspektywy patrzę na tą moją książkę, bo jest to książka drogi. Jakby nie chciałem pisać kolejnego kryminału, bo naprawdę na tym jachcie tak mocno iskrzyło, że świetnie można byłoby to przerobić na kryminał, ale jest tyle kryminałów na polskim rynku, że nie chciałem pisać kolejnego. No i tak pomyślałem sobie, właściwie ile jest książek drogi, takich, które gdzieś się dzieją, ludzie płyną z punktu A do punktu B. No Grecja jest takim miejscem, że naprawdę tych zabytków jest tyle, że tam miesiąc można pływać i się wszystkiego nie zwiedzi. przyroda jest oszałamiająca. Myśmy spotkali delfiny niedaleko Koryntu i to było dzikie delfiny. No to niesamowite przeżycie. Polecam każdemu. Więc z tej perspektywy, jak pisałem tę książkę, to chciałem napisać książkę drogi. Nie jest to też powieść, bo niektórzy mówią, nasz redakcyjny kolega zaproponował mi, powiedz, że to jest mini powieść. Będzie lepiej brzmiało marketingowo. No to jest taka klasyczna nowela. Jeśli w naszych takich radiowych kryteriach audiobook trwa 3 godziny. Więc to jest tak idealnie, żeby jadąc do Gdańska, kupić sobie audiobook i po prostu przesłuchać...
1: całą drogę.
0: Tak. Albo do Krakowa, czy Wrocławia. To polecam. Natomiast ponieważ aktualnie zajmuję się newsami, to też bardzo pilnowałem się, żeby nie napisać takiej książki właśnie obarczonej warsztatem dziennikarskim, takim newsowym.
1: Tylko konkretnie.
0: Surowym, tak. Więc współpracowałem z profesjonalnymi redaktorkami, które pomagały mi w tworzeniu tej książki. No i też jest to trochę ich zasługą. Natomiast też spotkałem się z takimi opiniami, że książka się trochę rozpędza. Na początku jest taka bardzo spokojna, no ale z drugiej strony Grecja, jak się tam zaczyna podróżować po tej Grecji od strony wody, inaczej nie jest. I to jest naprawdę taki chill out, spokój, taki relaks. No i gdyby nie te nasze przygody, które niektóre naprawdę były niebezpieczne, to już też zaspoileruję. Przeżyliśmy burzę w dzikiej zatoce, otoczonej skałami. No i to było takie doświadczenie z gatunku, nie chcę powiedzieć ostatecznych, ale tak prawie. No to była walka o życie wręcz. Na szczęście byliśmy dobrze zakotwiczeni i liny nie puściły, bo...
1: Mogłoby się wyczuć.
0: Tak.
1: To czy z tego punktu widzenia Grecja to jest dobre miejsce, żeby tam zacząć swoją żeglarską przygodę, czy to zdecydowanie raczej Mazury i jakieś spokojniejsze akweny na początek?
0: Powiem tak. Ja mam patent od 1994 roku i tak z perspektywy, no to chyba każdy powie, że na spokojnie, najpierw Mazury, później gdzieś może jakieś cieplejsze wody, tak? Może właśnie jakaś Chorwacja i może później dopiero Grecja. Ale są też tacy, którzy zaczynają od Grecji. Tylko, podkreślam, trzeba mieć dobrego kapitana, który zna tamte wody, bo wbrew pozorom to nie jest takie spokojne morze, jakby się wydawało, że 6 stopni błękitu, chill out i nic się nie dzieje.
1: Tylko opalanie.
0: Tak. Jest bardzo duży ruch statków, na przykład promów, szczególnie w okolicach Aten. One, żeby wyjść na pełne morze, no to muszą opłynąć Peloponez, więc są tam tory wodne i po prostu trzeba uważać, szczególnie w nocy. Kolejna sprawa jest taka, że jest zmienna pogoda po prostu. Więc jeśli ktoś nie potrafi ogarniać tematów pogodowych, no to ma problem. I z tej perspektywy, no to właśnie ten doświadczony kapitan, który zna tamte wody, jest kluczowym czynnikiem. Myśmy niestety mieli skipera, który pływał tam od paru miesięcy i tak pytamy go, jak wpłyniemy do tego portu? Jakoś tam płyniemy.
1: Będzie co będzie.
0: No i później była mielizna właśnie.
1: No, ale jeżeli się już w taki rejs decydujemy płynąć, no to trzeba mieć też wiele innych rzeczy poogarniętych, prawda? Trochę właśnie wiedzę też o portach, o tym, gdzie, kiedy można, szczególnie w sezonie turystycznym.
0: To znaczy tak, w sierpniu, jeśli chodzi o południe Europy, no to wszyscy biorą urlopy w sierpniu, tak? Więc jest duży ruch, to prawda. I w sierpniu teoretycznie powinno być tak, że ta pogoda powinna być stabilna i bardzo dużo się pływa na silniku. W Grecji, w Chorwacji, na tych ciepłych morzach. Ale niestety zmiany klimatyczne powodują to, że tych takich niespodziewanych, ekstremalnych zjawisk pogodowych jest coraz więcej. Więc po prostu trzeba uważać. No i jest jeszcze jeden czynnik i tutaj możemy znowu wrócić do starożytności i Odyseusza. Jest wiatr południowy, który się nazywa Meltemi.
1: I bywa niebezpieczny.
0: I to wszyscy miejscowi natychmiast tam informują żeglarzy i tak dalej. To każdy sobie przekazuje te informacje, że się zbliża, że nadchodzi i tak dalej. No i trzeba uważać, wtedy trzeba po prostu stać w porcie albo właśnie w jakimś dobrze osłoniętym miejscu.
1: 6 stopni błękitu to jest twój debiut, ale wiem, że to na tym się nie skończy, bo już szykujesz coś nowego i teraz będziesz pisał już dwiema rękami.
0: No teraz już piszę, tak, ale na nie zdradzę, co piszę, kiedy będzie. Na pewno będzie to mogę tylko powiedzieć, że chciałbym, żeby w mojej nowej powieści jednym z bohaterów była Warszawa.
1: Czyli już nie nowela.
0: Nie, no to będzie pełnowymiarowa powieść.
1: No to czekamy w takim razie i mam nadzieję do zobaczenia, kiedy już wydasz nową powieść.
0: I do usłyszenia jako radiowcy, zawsze do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: A teraz zapraszam na rozmowę Natalii Włachowskiej z Paulą Apanowicz, autorką bloga Blondynka Hitchcocka oraz książki Najwięksi skandaliści złotej ery Hollywood.
3: Kim dla Pauli Apanowicz jest Alfred Hitchcock?
4: Mistrzem. Przede wszystkim główna odpowiedź. Zawsze gdzieś tam przy Hitchcocku jest ta łatka mistrza suspensu, tak? To jest niepowątpliwalne. On rozwinął ten środek wyrazu jak nikt inny w historii kina. Może pokrótce powiem, na czym ten suspens polega, bo to dość takie filmoznawcze pojęcie. To jest napięcie, umiejętnie zbudowane napięcie, w którym nie może zabraknąć takiego momentu oczekiwania widza na dramatyczny rozwój wydarzeń. I w pojęciu suspensu też się zawiera taka konieczność przewagi widza nad ekranowymi postaciami w postaci po prostu większej wiedzy. Czyli my wiemy, co za chwilę może się wydarzyć, a bohater na ekranie jest tego nieświadomy i to powoduje w nas szereg bardzo takich mocnych emocji. Jesteśmy w napięciu i na tym właśnie polega suspens, ale dla mnie Hitchcock to nie tylko mistrz suspensu, ale też na przykład scen miłosnych. On naprawdę w przepiękny sposób kręcił filmowe pocałunki i to w erze kodeksu Heisa, czyli cenzury, kiedy ekranowy pocałunek nie mógł być dłuższy od 3 sekund. Hitchcock omijał gdzieś to w taki sposób, przykładowo w filmie Osłabiona, że zestawiał w bardzo takim intymnym kadrze ustawione blisko twarzy głównych bohaterów Ingrid Bergman i Harry'ego Granta i były takie krótkie całusy przerywane partiami dialogowymi. Zawrót głowy też ma przepiękną scenę miłosną, kamera kręci się o 360 stopni, także bardzo imponująco on to realizował. Uważam, że był naprawdę wielkim romantykiem ekranu i taka łatka ojca kina grozy oczywiście jest prawdziwa, ale gdzieś tam może, że tak to powiem, ujmować ten tak, wizerunkowy Hitchcocka, bo on był naprawdę wszechstronny, kręcił nie tylko dreszczowce jak Ptaki czy Psychoza, ale też thrillery szpiegowskie, na przykład Północny Zachód, który później zainspirował twórców serii o Jamesie Bondzie. Miał też na swoim koncie komedię, to jest może taką nieoczywistą, jedną też czarną komedię,

0: Blondynka, byś tak nie znała.
1: Twój blog nazywa się Blondynka Hitchcocka. Czy blondynki w twórczości Hitchcocka odgrywały jakąś szczególną rolę?
0: Tak, to mi bagatelna rola. One są, powiedzmy, takim synonimem twórczości Hitchcocka. Sam Hitchcock był miłośnikiem blondynek, ale blondynka w jego filmach to nie tylko, powiedzmy, taki element estetyczny, tak, obrazu. Ona odgrywała o wiele ważniejszą rolę. Sama blondynka Hitchcocka to

0: wielki temperament. I w większości produkcji Hitchcocka odnajdziemy blondynki. Brunetki też grywały, ale zwykle na dalszym planie. Zdarzają się filmy, w których mamy tylko brunetkę, ale to jest zdecydowanie rzadkość. Natomiast blondynka Hitchcocka to jest taki wyznacznik właśnie jego stylu i tak jak mamy jego najwybitniejsze dzieła, to w większości odnajdziemy blondynkę na pierwszym planie. To były takie aktorki jak na przykład Grace Kelly, Ingrid Bergman, John Fontaine, Marlene Carroll czy Kim Nowak, moja ulubiona blondynka Hitchcocka.
1: No właśnie, jeszcze wracając do twojego bloga. Prowadzisz bloga, ale także piszesz artykuły do różnych tytułów. Twórczość Hitchcocka jest skończona. On stworzył ponad 50 filmów. Czy uważasz, że kiedyś skończą ci się pomysły na pisanie o Hitchcocku? Czy jego twórczość jest na tyle bujna i na tyle szeroka i wszechstronna, że o Hitchcocku można pisać bez końca?
0: Mam nadzieję, że się nie skończę, że się gdzieś tam nie wyczerpię. Jednak, tak jak mówisz, gdybym faktycznie zajmowała się tylko Hitchcockiem, myślę, że z czasem mógłby gdzieś wystąpić taki

0: książki, o kulturze, o modzie. To jest bardzo fajne, bo ja nie lubię rutyny i uważam, że jest to potrzebne, tak, to przerywanie różnorodne tematy.
1: Ty przykułaś swoją fascynację tak naprawdę starym kinem w sposób na życie i na zarobek. Zdradź może swoją receptę na taki sukces.
0: To jest bardzo ciężkie i

0: Czy masz jakieś rady dla osób młodych, które chciałyby pójść troszeczkę w Twoje ślady i przekuć swoją fascynację jakimś tematem w sposób na życie?
1: Przede wszystkim się nie poddawać, nie dać zmanipulować często osobom, które posługując się hejtem gdzieś tam chcą nas zniechęcić. Nie bać się kontaktować z wydawcami, ale też nadmiernie nie przyjmować odmowy. To zawsze jest tak, że jak się przesyła jakiś tekst, jeżeli nie ma się stałego wydawcy, tylko dopiero się poszuka na konkretny artykuł, że dostaniemy 20 albo i 30 negatywnych odpowiedzi, a może ta 31 będzie pozytywna. Więc jeżeli ktoś się podda po pierwszych słowach krytyki, no to wiadomo, leży tak cały plan. Determinacja jest bardzo ważna, też taka samokontrola w działaniu. Jeżeli faktycznie mamy jakiś cel, no to nie wystarczy marzyć, trzeba działać. Często jest to okupowane jakimiś różnymi wyrzeczeniami, czy zerwanymi nocami, czy

0: moglibyśmy, mamy taką opcję, aby połączyć to ze ścieżką zawodową, chyba nie ma nic piękniejszego, bo jeżeli praca jest tym, co kochamy, no to na pewno sprawę nie pracujemy. To jest wspaniały przepis na życie.
1: Masz za sobą już też papierowe publikacje fizyczne, między innymi najwięksi skandaliści złotej ery Hollywood. Czy planujesz jakieś publikacje także w najbliższym czasie?
0: Tak, przede wszystkim moją głowę zaprząta publikacja o blondynkach Hitchcocka, czyli to, co się zajmuje na co dzień na moim blogu, ale też w większości artykułów. Gdzieś już tam szkielet tej publikacji się pojawił. Cały czas szukam przestrzeni wolnego czasu po prostu, aby móc tam bardziej się pochylić nad tą książką, bo

0: książka typowo literacka. Ja już od nawet zaczęłam pisać w liceum. Nie zaglądam do niej całymi miesiącami, kiedyś chyba nawet dwa lata do niej nie zaglądałam. I taki mam ambitny plan, aby w tym roku już zajrzeć do niej porządnie i tam zostać w tym pliku i dokończyć.
1: Masz już gotowy tytuł na to powieść?
0: Nie, choć wcześniej, kiedy właśnie w liceum zaczynałam pisać, to moim tytułem wstępnym było 365 dni z życia Zośki, po czym pojawiła się słynna powieść i seria raczej popularna, a nie doceniona przez krytyków z tytułem 365 dni, więc z automatu ten tytuł wykasowałam. I teraz będą poszukiwania tego tytułu.
2: SK2. Kultura. Kultura.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
4: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
3: Jak sam autor mówi, Nul to powieść o życiu, utracie i umieraniu, ale też o miłości do drugiego człowieka. Bohaterem powieści o pseudonimie Koni jest polski ochotnik walczący na Ukrainie. Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front. A wśród finałowej siódemki Nike oprócz Twardocha byli także Anna Bikont za reportaż Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek za zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, Justyna Kulikowska za zbiór opowiadań Wnyki do światła, Krzysztof Łapiński za esej Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Weronika Murek za powieść Urodziny i Zyta Rudzka za powieść Tylko durnie żyją do końca. Psy tropiące, antyterroryści, taśmy policyjne i wielu autorów. Wszystko łączy Festiwal Kryminału. Wydarzenie po raz drugi od 5 października w Jeleniej Górze. To okazja do poznania ulubionych autorów. W tym roku m.in. pojawią się takie nazwiska jak Bonda, Czornej czy Piotrowski. Będą też mobilne laboratoria kryminalistyczne i wiele więcej.
5: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Gniez. Cześć Piotrku, witam Cię serdecznie.
6: Dzień dobry Błażeju, dzień dobry Państwu.
5: Dyrektor Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, ale także jeden z twórców i pomysłodawców Festiwalu Kryminału. Ja już liczę na palcach. Jeden, dwa, druga edycja. Może zacznijmy jak zwykle od genezy. Skąd wziął się pomysł, żeby kryminał zawitał do biblioteki w Jeleniej Górze?
6: Drodzy Państwo, po pierwsze, nie było do tej pory Festiwalu Literackiego w Jeleniej Górze, więc my jako społeczność biblioteczna tutaj od razu bardzo dziękuję swoim współpracownikom, koleżankom, kolegom, bo bez nich nic tak naprawdę w bibliotece dla czytelników by się nie działo. To jest ich benedyktyńska, ciężka praca. My jako społeczność biblioteczna postanowiliśmy sobie, że najpierw zbadamy faktycznie te potrzeby czytelnicze, czyli jaki festiwal odnośnie jakiej literatury sprawdziłby się najlepiej, a później taki festiwal naszym czytelnikom damy. W związku z powyższym cały 2024 rok badaliśmy te preferencje czytelnicze, zbieraliśmy ten feedback, te wszystkie sygnały płynące ze społeczności lokalnej. Bardzo szybko okazało się, że ponad 70% naszych czytelników bardzo chętnie sięga po kryminał. Zresztą trudno się dziwić, bo ten dzisiaj przeżywa swój europejski, polski renesans. Są to publikacje bardzo dobre, najwyższych lotów, często świetne pod względem językowym, stylistycznym, już nie powiem treściowym, bo sam jestem wielkim fanem, więc tutaj rozwodzić mógłbym się bardzo długo. Natomiast okazało się, że czytelnik zdecydowanie wybiera ten kryminał, stąd w 2025 roku stworzyliśmy pierwszą edycję Festiwalu Kryminału, która dzięki współpracy ze służbami mundurowymi, policją, Strażą Graniczną, Strażą Miejską, a także naszymi partnerami ze strefy czy z branży gastronomiczno-rozrywkowej, z branży dedykowanej różnego rodzaju zajęciom dla młodzieży, grom planszowym i innym, dzięki naprawdę wielkiej pracy Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, która przygotowywała warsztaty dla dzieci i młodzieży, podobne przedsięwzięcia, no, udało nam się ten festiwal uruchomić, on się okazał strzałem w dziesiątkę, biblioteka pękała w szwach w ciągu 6 dni festiwalowych, no i rzeczywiście też postanowiliśmy, że taką 6-dniową właśnie formułę bezprecedensową, nietuzinkową w skali całego kraju. By nie powiedzieć Europy, utrzymamy i w tym roku ta druga edycja również trwa od 5 do 10 października, więc jest to 6 festiwalowych

0: poza kryminałem, które będziecie opisywać ten festiwal w tym roku.
1: Proszę Państwa, w ubiegłym roku tak naprawdę to były pierwsze Koty za Płoty i wiemy, że każdy, kto przedsięwzięcia i różnego rodzaju projekty traktuje poważnie, chciałby, żeby kolejna edycja, już od razu powiem, że festiwal na stałe wpisał się w ofertę usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. No, w przypadku drugiej edycji chcemy zrobić tak, żeby było jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Przetarliśmy szlaki wraz z naszymi partnerami, o których już wcześniej wspomniałem. Nie wspomniałem o branży hotelowej. Tutaj Hotel Baron bardzo nas wspiera. On daje zaplecze dla naszych artystów, pisarzy, którzy przyjeżdżają. To jest naprawdę świetna współpraca i Gosi Jędrasiak w tym miejscu bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tym roku będzie po prostu intensywny. Będzie dużo więcej zajęć dedykowanych młodzieży i w tym roku to jest nowum dorosłych z funkcjonariuszami policji. W tym roku będą to funkcjonariusze związani bardzo mocno z branżą kryminalną z Wrocławia, z Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Będą ogniwa kryminalistyczne, będą antyterroryści, będą, proszę Państwa, mobilne laboratoria kryminalne przed Książnicą, będą świeciły, będą otwarte, będzie można oglądać sprzęt, będą to mogli robić mali, duzi czytelnicy z samego rana do godzin wczesno-popołudniowych. Zajęcia z policjantami mamy dedykowane dla starszej młodzieży, czyli dla młodzieży ze szkół średnich. Ci również będą mieli do czynienia z dowodami, daktyloskopią, z codzienną pracą tych, którzy z różnymi precedensami kryminalnymi na co dzień mają do czynienia. Będą motocykle. Ta cała przestrzeń Książnicy Karkonoskiej będzie na pewno zdecydowanie bardziej intensywnie zaadaptowana na potrzeby takie wizerunkowe pod względem kryminału. Powiem wprost, więcej krwi, więcej pokojów, na przykład przesłuchań, więcej różnego rodzaju zaaranżowanych kącików, które będą, proszę Państwa, kojarzyły się z kryminałem, zbrodnią natychmiast. No i proszę Państwa, creme de la creme, czyli spotkania autorskie. W tym roku cieszymy się, bo rzeczywiście mamy pisarzy z najwyższej półki, pisarzy, których bardzo lubowali nasi czytelnicy i udało nam się sprostać ich oczekiwaniom. Wiemy oczywiście, że nie udało nam się wszystkich zaprosić, ale też proszę mi wierzyć, że przecież po pierwsze to nie jest ostatnia edycja Festiwalu Kryminału, po drugie nie da się wszystkich pisarzy zaprosić naraz i nie da się sprostać oczekiwaniom wszystkich czytelników, ale myślę, że 90% przynajmniej procent tych, którzy są z nami na co dzień czytają kryminały, będzie zadowolona. Oto bowiem poniedziałek, otwarcie festiwalu, godzina 17, 5 października, Mariusz Kanios i Michał Śmielak. Proszę Państwa, drugi dzień, czyli 6 października, to jest Max Czorny. Trzeci dzień, proszę Państwa, to jest Przemek Piotrowski, to jest jego Igor Brudny, więc wszyscy fani serii będą na pewno bardzo zadowoleni. W tym roku nieco inaczej, czwartek, piątek przeznaczamy przede wszystkim na zajęcia dedykowane starszym i młodszym. Państwo w ubiegłym roku postulowaliście, żeby dla dorosłych również były spotkania z policją, spotkania z psami, które na co dzień funkcjonują w tej branży kryminalistycznej, pomagają w ustaleniu dowodów, miejsc zbrodni, sprawców różnego rodzaju zbrodni, więc we czwartek o godzinie 17 pieski w sali konferencyjnej, natomiast jeżeli chodzi o piątek, zajęcia z ogniwem kryminalistycznym właśnie dla dorosłych, spotkanie duże z funkcjonariuszami, z klatami jak tarcze rzymskich legionistów w sali konferencyjnej również o godzinie 17. Nie sposób nie wspomnieć też o kryminalnych grach planszowych, które również będą miały miejsce u nas 8 października w naszym Zakamarze, czyli z takiej, powiedziałbym dzisiaj, bardzo rozpoznawalnej i znanej przestrzeni dla młodych, którą stworzyliśmy w Książnicy Karkonoskiej na przełomie 2024 i 2025 roku. Proszę Państwa, do tego spotkania autorskie dla młodzieży zawsze od godziny 10 w naszej Książnicy Karkonoskiej, 10 i 11 z tego co jeszcze wiem, bo tutaj panie z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej naprawdę tak postarały się, że to głowa mała. Tutaj autorzy typu Jagiełło, typu Witek, no będzie się będzie działo, proszę Państwa, bardzo intensywnie, bardzo mocno, a zwieńczeniem naszej festiwalowej imprezy będzie sobota, gdzie dwie wspaniałe Kaśki wystąpią przed Państwem. Najpierw o godzinie 14 pani Katarzyna Wolwowicz, nasza mecenaska biblioteki, tak naprawdę lokalna twórczyni, z gargantuiczną ilością książek, którą kochają nasi czytelnicy. I proszę państwa, o godzinie 17 absolutna, dzisiaj bezwzględna królowa kryminału, czyli Katarzyna Bonda. Myślę, że tutaj rzeczywiście może to spotkanie, zresztą podobnie jak wszystkie inne, sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających fanów kryminału.
2: Katarzyna Bonda to chyba będzie takie największe nazwisko tej drugiej edycji.
1: Proszę państwa, nie jest trudno powiedzieć, które nazwisko jest największe. Ja tych wszystkich pisarzy, z którymi do tej pory miałem do czynienia, ale także w karierze oświatowej i teraz w swojej pracy w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Księżnica Karkonoska traktuję tak samo. Oni są bardzo rozpoznawalni. Przecież wiemy, że bardzo duża część z tych autorów to wydawnictwa ma nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To są ludzie, których książki są tłumaczone na wiele języków, więc powiem tak, na pewno gwiazdą znamienitą pani Bonda jest, ale Przemysław Piotrowski, Max Czorny czy właśnie Mariusz Kanios, Michał Śmielak, no cieszą się, jeżeli chodzi o preferencje naszych czytelników, równie dużą popularnością. Czasami te wahnięcia są w różne strony, raz w tę, raz w drugą stronę. Tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, który jest taki most popular. Natomiast jedno jest pewne, są to gwiazdy tej branży kryminalnej. Są to twórcy świetni, jeżeli chodzi o tworzenie swoich wydawnictw i publikacji kryminalnych, więc tutaj państwo dostaniecie taki kryminalny creme de la creme. Ja się bardzo cieszę, dlatego że nie ulega wątpliwości, że ta impreza stała się po prostu wizytówką Jeleniej Góry. Ot, nawet niektórzy mówią, biorąc pod uwagę, jaki teraz się zrobił szeroki kalendarz tych imprez kryminalnych, także tutaj w powiecie, w regionie, że mamy swoich naśladowców, no bo nie da się ukryć, że pod wieloma względami byliśmy pierwsi i też w dużej mierze tu jeszcze raz dziękuję swoim ludziom, nam, powiedziałbym, prekursorsko udało się zadzierzgnąć taką współpracę z różnymi branżami funkcjonującymi w mieście i powiecie, czyli tak jak mówiłem, funkcjonariusze, służby mundurowe, ale także trenerzy psów na przykład, tutaj pan Jacek Falkenberg, branża gastronomiczno-rozrywkowa, hotelowa, mamy swoich sponsorów, mamy swoich darczyńców, dzięki temu mamy nagrody dla naszych uczestników, różnego rodzaju vouchery, wejściówki, etc. Słowem, impreza zatacza takie coraz szersze kręgi, myślę, że będzie w końcu, bo taka jest nasza nadzieja, taka jest nasza formuła, to chcemy zrobić, będzie miała charakter międzynarodowy.
2: Impreza startuje już w najbliższy poniedziałek, z samego rana o 9:00. Na jakim etapie są przygotowania? Co teraz robicie? Jak to wygląda? Czy wszystko jest pozapinane na ostatni guzik? Czy jeszcze jednak w Książnicy wszyscy biegają jak w ukropie?
1: Proszę państwa, oczywiście wszyscy biegamy jak w ukropie. Nie wiadomo już, w co ręce włożyć, aczkolwiek powiem tak, przestrzeń jest już pięknie zaadaptowana. Coraz więcej rzeczy wystrojowych, które są konieczne w ramach tej imprezy, już funkcjonuje. Pracownicy siódme poty wylewają, żeby to wszystko było przygotowane pięknie. Mamy dopiętych naszych partnerów, naszych pisarzy. Natomiast powiem tak, my na pewno w gazie będziemy funkcjonowali przez najbliższy weekend i na pewno jakieś drobne poprawki logistyczne czy inne, bo takie trzeba uwzględniać w formule różnego rodzaju przedsięwzięć, będziemy ich dokonywali także już w trakcie trwania festiwalu, więc myślę, że pracować na pełnych obrotach będziemy od poniedziałku do najbliższej soboty i różne takie kosmetyczne rzeczy dokładali i poprawiali w miarę trwania.
2: I tutaj tak trochę spoza festiwalu, ale z takich technicznych rzeczy, czy w momencie, kiedy Księżnica Karkonoska zmieni się w miejsce zbrodni rozwiązywanej przez cały tydzień, czy czytelnicy będą normalnie mogli korzystać z biblioteki, jeżeli nie będą zainteresowani tą ofertą kryminalną?
1: Jak najbardziej, proszę państwa, my funkcjonujemy normalnie, normalnie pracujemy. Oczywiście bądźcie dla nas państwo wyrozumiali i w niektórych sytuacjach to pokazuje precedens ubiegłoroczny. Czasami potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie festiwalu kryminału, więc mogą zdarzyć się sytuacje, że na chwilkę, 15 minut, pół godziny dany nasz dział będzie wyłączony z funkcjonowania. Natomiast tak, biblioteka pracuje normalnie w swoich godzinach pracy. Zapraszamy oczywiście do wypożyczania książek i na bieżące korzystania z usług i oferty bibliotecznej, bo ta jest wszak bardzo bogata, macie państwo dostęp do wszystkiego. Główne działania festiwalowe oczywiście będą miały miejsce na trzecim piętrze, czyli to jest nasza galeria, to jest nasza sala konferencyjna, sala klubowa, to jest przestrzeń przed salą konferencyjną. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę biblioteki, to na pewno ta aranżacja festiwalowa będzie dotyczyła wszystkich kondygnacji. Tego ducha festiwalu będą mogli Państwo czuć wszędzie, gdzie się tylko Państwo pojawicie. Nie ma też najmniejszego problemu, żeby korzystać z oferty festiwalowej i innej w sposób, powiedziałbym, doraźny, według Państwa życzenia, kiedy już będziecie na miejscu i przyjdziecie po swoją wymarzoną publikację czy ulubioną publikację, kiedy będziecie korzystać ze sprzętu komputerowego, naszej winylowni, gabinetu pracy cichej czy innej.
2: Festiwal ze wszechmiar interaktywny i to głównie za sprawą warsztatów, które będą przygotowane przez służby mundurowe, tutaj także przez osobę szkolącą psy, również te słynne psy K9, czyli pomagające policji, policjanci tak naprawdę czworonożni. Czy to będzie główna oś, czy spotkania sektora?
1: Proszę Państwa, i jedno, i drugie. Jedno i drugie jest tak samo istotne. Tutaj pan redaktor słusznie zauważył i panu redaktorowi za to dziękuję, bo ideę fix tego festiwalu jest przede wszystkim ta właśnie interakcja i integracja społecznościowa. My bardzo chcemy, po pierwsze, odpowiadać wszystkim, także festiwalem, na faktyczne sygnały płynące ze społeczności lokalnej. My jesteśmy trzecim miejscem w przestrzeni publicznej, więc staramy się ludzi zrzeszać w naszych progach, staramy się, żeby mogli oni korzystać z różnych rzeczy, jakich tylko sobie tak naprawdę życzą i potrzebują. Integracja, interakcja ponad wszystko, dlatego też odpowiadając na pytania, czy my z czasem zamierzamy na przykład organizować spotkania autorskie w jakichś większych przestrzeniach, żeby mogło się zmieścić nie 100, 150 osób, bo tyle dzisiaj jesteśmy w stanie mieć zagwarantować łącznie z naszą salą klubową, gdzie jest transmisja wewnętrzna na żywo z dźwiękiem, gdzie zmieści się na przykład, nie wiem, 250 osób, 500. Otóż nie. Nam chodzi o takie podejście, powiedziałbym, intymne, o programowanie wszystkich na bibliotekę, o to, żeby Państwo z nami właśnie, pracującymi w bibliotece, spędzali czas, żebyście mieli takie doświadczenia, że jesteście z tym autorem trochę jak w domu, że nie ma tej odległości, tego potężnego dystansu. Po pierwszej edycji to było bardzo widoczne. Widzicie Państwo, że wchodzicie bardziej nie w zadawanie pytań, tylko w taką interakcję z autorem. Rozmawiacie sobie z nim, a później już nie wspomnę o tych wszystkich zdarzeniach w kuluarach, gdzie przy podpisywaniu publikacji, czy też po prostu rozmawiając, możecie z ulubionym swoim twórcą spędzić czas. W bibliotece ta interakcja pojawia się na przestrzeni każdej, czyli właśnie w ramach spotkania autorskiego, to jest raz. Natomiast jeżeli chodzi o te warsztaty, czy też po prostu zajęcia, czy też po prostu spotkania, no widząc to, jak Państwo reagujecie na funkcjonariuszy, jak reagujecie na ekspertów, na specjalistów, na tych po prostu, którzy dla Was przygotowują te bardzo ciekawe zajęcia, bo one niejednokrotnie wywołują wypieki na twarzy i młodych, i starszych czytelników, no to widzimy, że rzeczywiście ten koncept cały tej takiej wzajemnej relacji, komunikacji ze wszechmiar, uśmiechu do siebie, rozmowy, świetnego nastroju jest po prostu u nas w ramach festiwalu spełniony. Natomiast ja bardzo chciałbym podkreślić, że inne takie rzeczy, które dzieją się w Książnicy Karkonoskiej, jak targi książki regionalnej, książka pod choinkę, czy nasze kiermasze książek, również takie funkcje mniej lub bardziej spełniają, tudzież wszystkie te zajęcia, które odbywają się właśnie dzisiaj w Zakamarze, w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, wszystkie spotkania organizowane przez genialny dział regionalny z czytelnią, czy wszystkich pozostałych, czy też, proszę Państwa, w filiach, bo proszę pamiętać, że Książnica Karkonoska to nie jest tylko Bankowa 27. Książnica Karkonoska to jest ciężka praca na co dzień Bankowej i 5 pozostałych obiektów, czyli Maciejowa, Sobieszów, czyli, proszę Państwa, 2 filie na naszym Zaborzu. No i, proszę Państwa, oczywiście filia Cieplicka przy Placu Piastowskim, gdzie takich zajęć, konkursów, właśnie form interakcyjnych, interaktywnych jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. No i nie zapominajcie Państwo, że spotykamy się dzisiaj tłumnie i szumnie. Sam to robię u siebie na Zaborzu przy domkach bookcrossingowych, które, jak się okazuje, ruszyły rzeczywiście z kopyta. Publikacje się tam pojawiają od Państwa w prezencie na zasadzie uwolnij książki. No i my oczywiście na stałe też te domki doposażamy, tam rozmawiamy, tam rozmawialiśmy też o naszym projekcie RBO i tak dalej.
2: dzieje się naprawdę sporo. Wszystkie informacje mamy na plakatach, mamy na stronie Książnicy Karkonoskiej. Natomiast bezpłatne wejściówki, to jest chyba istotne i tutaj powinniśmy o tym przypomnieć naszym słuchaczom.
1: Proszę Państwa, wejściówki bezpłatne na nasz festiwal, co jeszcze bardziej pokazuje, jaka to jest teraz elitarna i jaka to jest impreza pożądana przez społeczność Jeleniogórze i nie tylko. Nasze wejściówki rozeszły się w tym roku w dwóch turach, bo to Państwo też sobie życzyli, żeby była tura wydawania rano i po południu. Rozeszły się w miniony poniedziałek, najpierw o godzinie 8 do godziny 8.30, a później o godzinie 16, dokładnie do godziny 16.21. Także proszę Państwa, jeżeli chodzi o te miejsca, z których skorzystać można dzięki bezpłatnym wejściówkom, te wszystkie te wejściówki zostały wydane. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, zapraszamy Państwa do drugiej sali. Tych Państwa, którzy byli żywo zainteresowani, a wejściówki nie odebrali. Do drugiej sali, gdzie będzie transmisja wewnętrzna na żywo z dźwiękiem. Oczywiście proszę pamiętać, to nie jest nasza zła wola, gdy Państwo pojawicie się w bibliotece i nagle zobaczycie, że logistycznie nie jesteśmy w stanie kolejnego użytkownika czy zainteresowanego festiwalem przyjąć. My po prostu nie sprostamy przepisom PPOŚ czy innym, które nas ograniczają. I też proszę pamiętać, że w teatrach czy innych, gdzie mają duże sale, też to się dzieje i w pewnym momencie tych miejsc już po prostu nie ma. Natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby jak najwięcej Państwo się tam znalazło. Wejściówka oczywiście gwarantuje Państwo uczestnictwo w spotkaniu w sali konferencyjnej w bezpośredniej interakcji z naszym autorem. Ci, którzy będą w sali transmisji wewnętrznej po tym spotkaniu, spotkają się już na żywo z naszym autorem, który w osobnym miejscu w foyer przed salą konferencyjną będzie podpisywał książki, robił sobie z Państwem zdjęcia, rozmawiał. Jeżeli chodzi o zajęcia z policją, z funkcjonariuszami, spotkanie z psami, warsztaty czy inne dedykowane, te są otwartymi spotkaniami. Tu zapraszamy wszystkich Państwa. Mamy nadzieję, że tak jak to było w ubiegłym roku, wszyscy Państwo się zmieszczą. Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, one dotyczą grup zamkniętych i to wyglądało tak, że ci najbardziej zainteresowani, tutaj szkołom, które się pierwsze zgłosiły, bardzo gratuluję, bardzo dziękuję, zaklepali sobie już miejsca i oni też mają gwarantowane uczestnictwo w tych wszystkich formach aktywizujących. Czy to związane z warsztatami i szkoleniem, czy z grami, czy po prostu z rozrywką i uczestnictwem w spotkaniach autorskich dla nich.
2: Drodzy Państwo, pozostaje zaprosić już od najbliższego poniedziałku do soboty, 10 października, drugi w Jeleniej Górze festiwal kryminału w Książnicy Karkonoskiej. I tutaj ukułem sobie takie zdanie, żeby Was zachęcić, nie być to zbrodnia. Co myślisz, proszę?
1: Nie być to zbrodnia?
2: Tak.
1: Ależ oczywiście, że tak nie być, to nawet bym uzupełnił, że jest to zbrodnia bezwzględnie karalna i nagrodzeni wszyscy będą ci, którzy uczestnikami festiwalu kryminału w Książnicy Karkonoskiej Anno Domini 2026 będą.
2: A mówił do Państwa Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy Karkonoskiej i organizator drugiego festiwalu kryminału w Książnicy Karkonoskiej też. Dziękuję Ci serdecznie, proszę.
1: Dziękuję Państwu, życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego kryminalnego.
2: Również dziękuję za uwagę i Błażej Starewicz. Pozdrawiam.
3: PRL-owski wehikuł czasu. Nowa wystawa w Muzeum Historii Polski. PRL można opowiadać przez daty, wydarzenia i przedmioty, ale można też przez muzykę. W Muzeum Historii Polski do obejrzenia ekspozycja Za czym kolejka to stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Wystawa pokazuje, jak piosenki funkcjonowały w rzeczywistości cenzury i propagandy, ale też jak wpływały na emocje i wspomnienia. Z kuratorem ekspozycji Markiem Stremeckim rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
4: Co to za wystawa?
5: Wystawa jest historyczna. Opowiada o PRL-u, o tym czasie, który nazywam PRL-em. Czyli w czasie zawarty między 1944 rokiem a 1989. Tych wystaw już przecież trochę w Polsce było, mnóstwo publikacji. Nie było, jak sprawdziłem, czegoś właśnie opowiedzianego PRL-u poprzez piosenki. Zaczęło się od tego, że słuchałem kilkanaście lat temu kabaretu Starszych Panów, nie po raz pierwszy oczywiście, ale wyłuskiwałem rzeczy, które są odnośnikiem do realiów tamtych czasów, lat 60. I w tejże jednej z piosenek usłyszałem taki oto w kuplecie motyw. Ciekawe, bo jeden z Starszych Panów śpiewa, czy by Polak od ten grumbacz gnał, gdy w sklepie po cytryny stał. To bardzo ironiczne i śmieszne, a to doprowadziło mnie do tego, że zacząłem od szukania wszelkich realiów piosenka, a więc tytuły gazet, tytuły książek, tytuły sklep i tak dalej, i tak dalej. Było tego coraz więcej, aż dochodzi mi do lat 80., gdzie nie tylko występują tytuły, ale też proces pytań o Polskę, politykę i tak dalej, i tak dalej. Te twory lat 60., 50. różnią się przez to ze sobą. Pokazujemy też to, że wszechpanująca cenzura prawna w Polsce w latach PRL-u była totalną instytucją, która kontrolowała wszystko.
4: Właśnie wydaje mi się, że ciężko sobie wyobrazić nawet w obecnych czasach aż taką kontrolę nad tym, co powstaje.
5: Trudno wyobrazić. Niestety większość ludzi to ludzie, którzy nigdy nie żyli w PRL-u, a większość nie miała pojęcia, że cenzura była. Dlaczego nie miała pojęcia? Otóż cenzura była utajniona. Ola, czytelny słuchacz, dostawał gotowy produkt zmielony przez cenzurę. Więc jak ktoś ci porównuje, a jest też dzisiaj jakaś cenzura, to mówi potworne bzdury. A cenzura była naprawdę totalna. Każdy druk, najmniejszy, nawet zaproszenia ślubnego, był cenzurowany. To jasne, że piosenki też. Co robili artyści? Śpiewali przeważnie o różnych ptaszkach, chmurkach, miłości, gdzie nic nie było poważnego, ale też śpiewali tak, żeby coś pokazać, coś przekazać, żeby w jakiś sposób można było, żeby to było zostało przepuszczone. Cenzura z cenzurą, ale artyści ją wspaniale nieraz omijali. Po pierwsze, artysta występujący na scenie ma do dyspozycji nie tylko tekst, nie tylko melodię, ale również może się zachowywać. Z tym tutaj cenzor był zupełnie bezradny. Artyści na scenie wykonywali takie ruchy, które odbieraliśmy wszyscy bardzo łatwo i czytelnie. To jest jedno. Drugie, tutaj w tym się specjalizowały kabarety, a zwłaszcza kabaret Pilza Probarnami, wykonywali oficjalne utwory, oficjalne teksty, bardzo drętwe, z gazet. Gazet partyjnych, politycznych, partyjnych gazet wykonywali utwory na scenie, ale gdy je śpiewali, gdy byli przebrani odpowiednio, gdy wykonywali odpowiednie gesty, ten tekst zupełnie oficjalny miał kompletnie innego znaczenia. Wiadomo było, że z niego sobie szycimy. Jak to było w stanie wojennym? Na przykład Grzegorz Cichocki, szef Republiki, lider Republiki, śpiewał w wielkim swoim przyboju Biała Flaga, taki oto refren. Co to za pan tak dziwnie opowiada? Tymczasem w oryginale ta piosenka brzmiała: co to za pan w tych ciemnych okularach? Ciemne okulary symbolizowały w 1982 roku jasne nikogo innego, ale Wojciecha Jaruzelskiego, tego, który prowadził stan wojenny, który był szefem tego reżimu. Cenzura w piosenkach to jest wielki temat. Wielu artystów mówiło potem na ten temat, czując się nieraz w pewnym kłopocie, dlaczego daliśmy się cenzurować. Cenzura, a piosenka to jest klas cenzurą, który mógł jak najwięcej pokazać, przepuścić.
4: Gdyby miał pan wybrać parę swoich ulubionych eksponatów, co szczególnie się wyróżnia, bo jest ich sporo, taka trochę machina czasu.
5: Bardzo. Chcę zwrócić uwagę na rzeczy, które są związane właśnie z cenzurą. Nasz kącik, właśnie kąt duży, nazywa się K12, to odwołanie się do podpisów cenzorów. Oni nie podpisywali się nazwiskiem, ale takimi symbolami literowymi. K12, tam bym chciał zwrócić uwagę na zdjęcia z epoki oraz na oryginalny scenariusz zespołu Wagabunda. Ten zespół w latach 50., na którym to scenariuszu, on ma kilkadziesiąt stron, jest kilkadziesiąt pieczątek. Wagabunda jeździła po Polsce, po różnych małych miejscowościach. W każdej małej miejscowości był delegat cenzury. Tam nie było cenzury jako takie, był delegat, który zgadzał się, żeby oni się powykupić. To jeden artefakt, drugi zupełnie samotny i wstrząsający. W 67 roku zupełnie niespodziewanie przyjechali do Polski Rolling Stones. Nie wiadomo dlaczego przyjechali, do dzisiaj to jest tajemnicze. Byli przerażeni, jak co zobaczyli w Polsce, że to jest taki komunizm, to jest taki nie za bardzo, co oni myśleli, że to jest taki może fajniejsze. Zaśpiewali dwa koncerty w sali kongresowej, okropnym sprzęcie, na okropnym nagłośnieniu i z ludźmi, którzy w połowie siedzieli, nie reagowali w ogóle. To byli ludzie, którzy są zaproszeni przez Komitet Centralny do wypełnienia sali. Oni nie reagowali, bo się bali. BSB mówił im, żeby nie skakać, nie ruszać. Są zdjęcia tego koncertu. Ale to, co najważniejsze, to mamy dokument, w którym SBC-ja, konkretny SB, czyli przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa, pisze o tym, jak zachowywał się Mike Jagger w hotelu europejskim i ZES. I oto jakby wydaje mu świadectwo moralności. My to świadectwo moralności pokazujemy. I SBK pisze, że nie widział niczego nagannego. związku z tym może jeszcze występować. Za chwilę jest inne pismo, gdzie inny SDK mówi, że dowiedział się, czytając prasę zachodnią. Ktoś mu powiedział, że ten Mike Jagger, który tu był niedawno z tym koncertem, nie jest taki grzeczny i oto nie ta problem, gdy jest oskarżony o posiadanie narkotyku. My go już więcej nie możemy puścić. Na 6 lat zakaz dla wjazdu na Rolling Stones. Oni dopiero przyjechali w Wolnej Polsce w latach 90.
4: Jakie chciałby Pan, żeby emocje towarzyszyły odwiedzającym?
5: Chciałbym po pierwsze, jako pomysłodawca i współkurator, żeby mi się to podobało. Jest szansa na to, żeby opowiedzieć naprawdę o bardzo ważnych rzeczach, naprawdę powiedzieć wręcz historycznie Polsce Ludowej, czym była, jak to się jadło, ale zarazem, żeby opowiedzieć to tak, żeby do słuchacza to doszło poprzez na przykład właśnie emocje związane z muzyką. To przecież nie jest tak, że słuchamy muzyki z PRL-u i cierpimy, że taki był PRL. Nie, no skądzie. Ale narodowiec mój, który na wystawie, ja sobie śpiewałam, bo miałam taką ochotę, bo lubiłam, to było dla mnie fajnie. Zarabiałam pieniądze, oni wszyscy zarabiali pieniądze, bo byli piosenkarzami. Zobaczcie, jaki był PRL, jaka była to Polska, ale właśnie poprzez muzykę. I przede wszystkim to jest wystawa, gdzie jest prezentowana muzyka naprawdę. Tu nie można wysłać 100 paru utworów. To po pierwsze, w różnych podajnikach, które są, można zobaczyć artystów, którzy są nagrani. Oni tu zrobili specjalne nagrania dla tej wystawy. Tutaj ostatni swój wywiad

0: czy w ogóle ten konkurs, najbardziej prestiżowy konkurs fotograficzny na świecie, jest organizowany, fotografii prasowej, rzecz jasna. Rzeczywiście mam wrażenie, że kilka lat temu więcej było tych tematów takich przyjemnych, przyrodniczych zdjęć, które na nas dobrze wpływają.
1: Obyczajowych, prawda?
0: Obyczajowych, dokładnie, trochę takich prezentujących różne zwyczaje. Takie zdjęcia oczywiście też są, ale przeważają tematy związane z kryzysami migracyjnymi, z kryzysem klimatycznym, z kryzysami związanymi choćby z tym, co się w Stanach dzieje, czyli zaostrzenie polityki migracyjnej, rozdzielanie rodzin. To zdjęcie wygrało choćby World Press Photo. Oczywiście jest Ukraina, trochę być może w innym ujęciu, bo jest taki cykl Wojna dronów, czyli trochę pokazujący zmianę. No, od kilku lat to, co się dzieje w Ukrainie, obserwujemy i widzimy tę zmianę również taktyk wojennych, więc to także znalazło odzwierciedlenie na World Press Photo. Kryzysy migracyjne, no trudne tematy, ale tematy, z którymi warto się zapoznać. To myślę, że to jest taka swoista lekcja wiedzy o współczesnym społeczeństwie, nie tylko tutaj tym najbliższym nam w Polsce, w Europie, tylko także wiedza o tym, co się dzieje na drugim końcu świata.
2: Wystawa jak co roku, trudna, mroczna. Anita Stachnik-Czapla, kuratorka projektu Siła Fotografii w Krakowie. Ściskająca za serce i za gardło. Ale oczywiście bardzo ciekawa. Ja podziwiam fotografów tego konkursu. Zresztą te zdjęcia są wybierane przez bardzo dużą grupę jurorów. One są naprawdę na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o wykonanie. No a historie z całego świata, tym czym żyjemy na co dzień, ale też docierają do nas historie z innych, mniej dostępnych miejsc, jako że od 3 lat już World Press Photo robi najpierw selekcję fotografii prasowej w 6 regionach, a dopiero później z 6 regionów są wybierane te najlepsze z najlepszych. I tak naprawdę mamy kryzys klimatyczny, mamy problemy migracyjne, mamy problemy ekologiczne, bardzo poważne, przemoc, bardzo, bardzo trudne tematy, wojna w Ukrainie, kolejny raz, chociażby nawet fotograf, który dostał 2 lata temu nagrodę za problem ukraińskiej wojny i w tym roku też ma wyróżnienie, znaczy nie wyróżnienie, bo tak naprawdę 3 nagrody są tylko w okresie. To jest zdjęcie roku, projekt długoterminowy i historia opowiedziana. Tylko 3 nagrody, to też jest nowość. Warto zwrócić uwagę, że na konkurs tegoroczny wpłynęło ponad 57 tysięcy fotografii, czyli potężnie dużo, jak zresztą zawsze. Wybrano 42 autorów do finału, natomiast prace fotograficzne i reportaże, fotografię prasową przysłało 3747 fotografów ze 141 krajów. I ostatecznie 42 autorów znalazło się w tej wystawie wśród laureatów, czyli ta wystawa złożona jest ponad 100 zdjęć 42 autorów.
1: A październik, jak co roku, jest poświęcony fotografii tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury i faktycznie tę siłę fotografii czuć tutaj w Nowej Hucie. Jakie wystawy w tym roku?
0: Te 9 lat temu, jak zaczynaliśmy projekt WordPress Photo, postanowiliśmy nie ograniczać się tylko do samego WordPressa, tylko całą przestrzeń Nowochódzkiego Centrum Kultury, wszystkie jego galerie poświęcić fotografii, więc mamy wystawę w Czarnej Galerii Tomasza Tomaszewskiego Rzut beretem. Coś niezwykłego. Warto się troszeczkę przenieść w czasie u nas w Polsce, w klimat PGR-ów, które na początku lat 90. były likwidowane. Czarno-białe zdjęcia, po prostu niezwykłe zdjęcia Tomasza Tomaszewskiego. To jest pozycja obowiązkowa. Ebrahim Alipur, Kule nie mają granic. To także laureat World Press Photo sprzed kilku lat. To z kolei w Złotej Galerii, tam naprzeciwko Beksińskiego. Łódź Kaliska, taki kolektyw artystyczny i ich projekt Macbeth jest w Galerii Szarej. Ewa Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu, podejmuje temat żołnierzy ukraińskich. W tej szlachetnej technice gumy chromianowej jest większość zdjęć i sporo a różnych artefaktów. Na skrzynkach po amunicji tam są słowa piosenki Lao Che. No, to trzeba absolutnie zobaczyć. Krakowski Klub Fotograficzny z kolei w fotogalerii zaprezentował swoje inspiracje Andrzejem Wajdą. Jest rok Wajdy, te impresje krakowskiego klubu, który działa w NCK-u, warto zobaczyć. I żeby tak zakończyć pozytywnie, to przy Łąkach Nowochódzkich, na rynku NCK, za Nowochódzkim Centrum Kultury, warto iść na spacer, a tam jest wystawa Chwile ulotne Izy Łysoń. Cudowna wystawa psów. Zapraszam bardzo serdecznie na Siłę Fotografii do NCK-u. Ponad 500 zdjęć zgromadziliśmy i także na te wystawy plenerowe. Warto przyjechać, żeby poznać siłę fotografii 2026.
3: Prawie 1000 zgłoszeń do konkursu na ulubioną księgarnię Warszawy 2026. Mieszkańcy wskazali miejsca, do których lubią wracać po książki, ale też na spotkania i wydarzenia. Do kolejnego etapu przeszło 20 księgarni i antykwariatów, które powalczą o tegoroczny tytuł. Więcej o konkursie opowie Małgorzata Zawada.
4: To już 7. edycja ulubionej księgarni Warszawy.

0: Warszawy. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie: kluboksięgarnie, księgarnie ogólnoasortymentowe i specjalistyczne oraz antykwariaty. O tegorocznych nominowanych opowiedziała nam Diana Krawiec, przewodnicząca jury nagrody Ulubiona Księgarnia Warszawy. Zostali wyłonieni nominowani spośród zgłoszonych księgarni i antykwariatów. Co to są za miejsca? Czym przyciągają ludzi? Czemu mieszkańcy je lubią?
1: Mi się wydaje, że to jest dosyć niesamowite, że w Warszawie mamy blisko 100 księgarni i antykwariatów. Na dzień dzisiejszy to jest 97 miejsc i wydaje mi się to wyjątkowe w ogóle nie na tle całego kraju i w ogóle Europy chyba. Wydaje mi się, że chodzi o to, że to są takie miejsca nie tylko gdzie kupuje się książkę, ale takie miejsca, w których czujemy się trochę jak w domu albo w których możemy porozmawiać jak z bliską osobą, która doradzi nam właśnie w wyborze książki, która nas zainspiruje. No i też w księgarniach i antykwariatach odbywają się różne wydarzenia, warsztaty, czasami spacery, których punktem wyjścia jest książka albo spotkania literackie. No i w ogóle myślę, że w tych miejscach po prostu można sobie w ciszy pobyć z książką, trochę ze sobą, trochę przenieść się do innego świata i jakoś tak wyłączyć się może z tego codziennego pędu.
0: Tegoroczna edycja, czy było dużo zgłoszeń tych księgarni i antykwariatów?
1: No właśnie, to już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń księgarń, bo właśnie przypomnę, że są 3 etapy tej nagrody. Pierwszy to są zgłoszenia przez mieszkanki i mieszkańców Warszawy. Drugi etap to są nominacje, a trzeci to już są właśnie nagrody i wyróżnienia. I wydaje mi się, że to jest też taki znak, że te miejsca po prostu tworzą lokalną społeczność, że to są takie miejsca, no przyrównam je na przykład do warzywniaka, że na przykład ja lubię mieć pod domem swój ulubiony warzywniak i też myślę, że miło mieć blisko domu ulubioną księgarnię, której właśnie spotykamy no osoby, które też mają może podobną wrażliwość albo z którymi możemy przeprowadzić bardziej pogłębioną rozmowę i poczuć się trochę, że to jest takie właśnie też nasze miejsca.
0: Ile tych nominowanych zostało wybranych?
1: Łącznie mamy 4 kategorie i w każdej kategorii nominujemy po 5 miejsc, czyli łącznie 20 miejsc księgarni i antykwariatów.
0: Jakie to są kategorie?
1: To jest kluboksięgarnia, księgarnia ogólnoasortymentowa, księgarnia specjalistyczna i antykwariat.
0: Czy ciężko się wybiera z takiej puli swoich faworytów?
1: No muszę powiedzieć, że strasznie ciężko i też w ogóle prace w jury są bardzo emocjonujące i emocjonalne, bo mam takie wrażenie, że oprócz tego, że kierujemy się pewnymi kryteriami, które są wskazane w regulaminie, no to też nasze serca biją bliżej do wybranych miejsc i no ja w tym roku muszę powiedzieć, że byłam czasami przerażona właśnie taką zażartą dyskusją w łonie jury, bo po raz pierwszy jestem przewodniczącą tej komisji konkursowej, ale ostatecznie cieszę się, bo to oznacza, że wszystkim nam zależy na tym, żeby te miejsca się rozwijały, no właśnie, i żeby tętniły w nich życie.
0: A jak czują się nominowani? O to zapytaliśmy Beatę Prokopczuk-Dab z księgarni wydawnictwa Czarne, nominowanej w kategorii Kluboksięgarnia. I jakie emocje z tym związane? Czy spodziewaliście się tego, czy jednak było to trochę zaskoczone?
2: To za każdym razem jest miłe, jest trochę zaskoczenie oczywiście. Jest to po prostu bardzo miła sytuacja i nasza księgarnia została nagrodzona tytułem Ulubionej Księgarni w 2024 roku, więc w ubiegłym roku nie mogliśmy brać udziału w plebiscycie, w tym roku mogliśmy. Skorzystaliśmy, przyjęliśmy tę nominację, no i po prostu się cieszymy, że jesteśmy przez warszawiaków zauważani, że oddają nam swój głos, zgłaszając naszą księgarnię.
0: Od jak dawna tutaj działacie?
2: W tym roku minie 21 października, dokładnie 5 lat. W tym miejscu, bo księgarnia działa w ogóle od 2014 roku, od późnej jesieni.
0: Czy macie już tutaj taką grupkę fanów, mieszkańców, którzy odwiedzają Was regularnie?
2: Oj, zdecydowanie tak. Mamy bardzo wielu stałych klientów, czytelników, którzy nas odwiedzają też regularnie, choćby też po to, żeby sobie czasami pogadać, czy przyjść na kawę, coś zamówić. Jeśli czegoś nie mamy, no to dla nich zamawiamy, więc mamy takie stałe grono i bardzo się też cieszymy, bo to jest takie grono ludzi z różnych pokoleń. I młodzi, i starsi, rzeczywiście mieszkańcy Muranowa.
0: Co ich tutaj przyciąga?
2: No, podchwytliwe pytanie. Jestem realistką też. Rzeczywiście brakuje księgarni w tym rejonie. W zasadzie zostaliśmy tutaj, na Muranowie, w tym miejscu jedyną księgarnią, więc spełnimy też taką funkcję księgarni po prostu ogólnej i staramy się mieć no, dobry, zgodny z naszymi jakimiś takimi przekonaniami, taką wiarą i wiedzą, że umiemy wybrać dobre książki. Staramy się mieć tutaj taką dosyć szeroką ofertę, a jeśli czegoś nie nie mamy, to tak jak powiedziałam, staramy się dla naszych stałych klientów po prostu sprowadzić. Myślę, że spory wybór książek. Nawet jak na tak małe miejsce mamy duży wybór książek, dużo bardzo dobrych książek. Oczywiście książki Czarnego są wszystkie. Myślę, że to jest też trochę pytanie też do tych osób, które tu przychodzą, bo pewnie każdy odpowie jakoś inaczej. Na pewno też to wnętrze jest, myślę, że takie miłe. Bardzo często słyszymy, że w księgarni pięknie pachnie książkami. Naprawdę ja zazdroszczę tego pierwszego wrażenia, bo ja już wchodząc do pracy nie czuję tego. Nie jest mi tak łatwo utożsamić ten zapach, który jest właśnie z zapachem książek, ale to jest bardzo fajne. To jest bardzo miłe też usłyszeć.
0: Wyniki konkursu poznamy 18 października.
3: Barbórka 2026 będzie światowa, a to dlatego, że w grudniu zostanie wpisana na Światową Listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO. Materiał Oli Grochowskiej.
4: Beata Piecha van Schachen, dział historii Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
5: Pani doktor, ten cały proces to był pot, krew i łzy. Od czego się zaczęło?
4: Zaczęło się od pomysłu, który narodził się w Zabrzu. Ja wtedy pracowałam w Muzeum Górnictwa Węglowego. No i tuż po wpisie na rejestr krajowy, czyli na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego elementu Barbórka Górników Węgla Kamiennego na Górnym Śląsku, pojawił się pomysł, żeby jednak to spróbować wpisać na listę reprezentatywną. No i wtedy zaczęliśmy kompletować. Od razu pojawił się pomysł, żeby zrobić wpis wielonarodowy, dlatego że Muzeum Górnictwa Węglowego współpracuje z innymi muzeami górnictwa węglowego w Europie w ramach sieci Muzeum Górnictwa. To też zresztą była inicjatywa zabrzańska. No i wtedy takie odbywały się w ramach tej sieci, odbywały się spotkania w miarę regularnie. No i wtedy żeśmy tak zaproponowali tym partnerskim instytucjom, tutaj to było Muzeum Górnictwa w Nord-Pas-de-Calais, Le Bois de Cazier w Belgii, Hiszpania chyba też i Niemcy, Deutsches Bergbau Museum. I paradoksalnie żadna z tych grup koniec końców nie brała udziału w pracach nad wnioskiem, ale dołączyły do nas grupy z Austrii i z Luksemburga, które w ogóle w sieci nigdy nie funkcjonowały i nie brały udziału w pracach tego grona.
5: Dlaczego ten wpis jest tak bardzo ważny?
4: Wpis jest niezmiernie ważny, dlatego że no my w tej chwili żegnamy się z górnictwem i znajdujemy się u progu tej samej sytuacji, w której nasi partnerzy wnioskowi, czyli Austria i Luksemburg, znajdowali się 10, 15 lat temu, 20 lat temu. Ten wniosek powinien zachęcić ludzi, którzy, wszystkich nas, którzy mieszkamy na terenach już w tej chwili powoli pogórniczych, poprzemysłowych, z tak ogromnie naznaczonych tą antropopresją górniczą, prawda? Do tego, że no to był nie tylko... Górnictwo to nie tylko wątek gospodarczy, często polityczny, ale także ogromny wątek kulturowy, dzięki któremu no, ci ludzie tutaj w jakiś sposób pracowali razem. Ja zawsze powtarzam do znudzenia, że każda kopalnia, czy mała, czy duża, czy w średniowieczu, czy obecnie, to jest dzieło zbiorowe. Sama jedna osoba niczego nie ukopie, w żaden sposób. I taką ogromną wartością tego wniosku i całych tych tradycji, które w ogóle, z których ta Barbórka tak naprawdę się narodziła, to jest ta wspólnotowość i ta zależność od siebie, zarówno w pracy, jak i po pracy, prawda? No przecież, proszę Państwa, od ludzi, od tego, czy dobrze wykonują swoje obowiązki, czy bezpiecznie, czy stosują się do przepisów, do regulacji, zależało życie całych załóg górniczych, prawda? Więc ten ogromny walor, no myślę, jest tutaj decydujący. No a przecież Barbórka jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem tej wspólnotowości i tego, no, że jednak się udało kolejnym pokoleniom przepracować w zdrowiu i to, myślę, że to jest największa wartość. To jest coś, co my musimy sobie, przepracować i tutaj jako społeczność, myślę, Górnośląska i nie odżegnywać się od tego, paradoksalnie, no, że my jesteśmy ciągle kojarzeni z węglem, z przemysłem wydobywczym. No, proszę Państwa, jesteśmy w Bytomiu. Jakby nie to, że tu były rudy srebra, to by nie było żadnego Bytomia. No, umówmy się, tak? Więc No więc o czym my mówimy, prawda? My byśmy mieszkali w zupełnie innej przestrzeni, gdyby tu nie było pokładów węgla.
5: Kim są depozytariusze tych wniosków?
4: Depozytariusze, powiem tak, to w takim szerokim ujęciu to są wszyscy, którzy świętują Barbórkę i jakby odczuwają łączność z innymi górniczymi tradycjami, bo tutaj to jest nie tylko same obchody Barbórki są przedmiotem wpisu, ale na przykład pozdrowienie górnicze, nie? Czyli szczęść Boże w Austrii Glück auf i w Luksemburgu Glück op. Mundury górnicze, folklor górniczy, prawda? To też, nawet dowcipy górnicze, to wszystko, proszę Państwa, mamy nadzieję, stanie się dziedzictwem ludzkości niematerialnym. I jakie grupy? Szeroko wszyscy. Natomiast formalnie, zgodnie z zasadami UNESCO, we wpisie samym mogą brać udział tylko te grupy, na listę reprezentatywną, te grupy, które mają swoje wpisy wcześniejsze na listach krajowych, czyli w tych rejestrach krajowych. No i tutaj z Polski mamy wpisy, mamy orkiestry górnicze, mamy tradycje barbórkowe w Tarnowskich Górach, Barbórkę Górnośląską, Barbórkę Wałbrzyską, ale również Barbórkę i tradycje związane z kultem świętej Kingi w Bochni i Wieliczce, czyli pięć grup z Polski formalnie, dwie grupy z Austrii, ze Styrii Skarinti, czyli z Lauben, Steirische Eisenstraße i trzecia grupa skupiona wokół tej ścieżki

0: to hucznie. Młodzi ludzie się do tego włączają i to jest też tak wspaniale. No i tą grupą trzecią to są górnicy, przede wszystkim łupków, ale też rud żelaza, też już niewydobywanych, to są druga. I to są takie grupy, które funkcjonują przy ogromnym wsparciu gmin lokalnych, na przykład miasta Esz. I te grupy brały udział formalnie w odpisie, natomiast mówię, depozytariuszami są wszyscy ci, którzy chcą.
1: Czyli co, w grudniu świętujemy?
0: O, no mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Bardzo to by było takie... No, tak mówię, ten wniosek to był krew pod łzy. Dzięki Joannie Cichej-Kuczyńskiej to się wszystko udało przeprowadzić. Z ogromne wsparcie, no, gdyby nie ona, to... Kciukujemy. Miejmy nadzieję, że świętujemy. Kurczę, to będzie najlepsza bagburka ever.
2: Iwona Moll, dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. My jesteśmy instytucją, w której w tej chwili z racji tego, że pani doktor Beata Piecha-Wanshagen jest naszym pracownikiem i jest koordynatorem całego tego projektu w Polsce, jesteśmy z tego tytułu szalenie, z tego faktu bardzo dumni i szczęśliwi. No jest to dla całego Śląska, właściwie no dla wszystkich górników, no bo Święta Barbara patronuje nie tylko górnictwu kamiennego, patronuje wszystkim górnikom, tym wydobywającym różne kopaliny. Ona się kojarzy z Górnym Śląskiem, no to jest oczywiste, bo każdy, jak słyszy górnictwo, górnicy, no to ma przed oczami Górny Śląsk, naszych wspaniałych górników, ich cudownych mundurach galowych. No i też widzimy ich, prawda, w ciężkiej pracy i mamy, bardzo się cieszymy, mamy wielką nadzieję, że ten wpis stanie się już, bo w tej chwili jesteśmy na liście reprezentatywnej, ale będzie on już faktem na tej 21. sesji Międzynarodowego Komitetu do Spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo czekamy na to, no ale nie chcemy zapeszać. Czekamy, mamy wielką nadzieję, że, no, że to się zrealizuje, bo całe tradycje wokół górnictwa, które kojarzy nam się no, głównie z pracą, z przemysłem, kopalni, górnicy, wydobywanie węgla, a to nie tylko to, bo jeszcze jest cała wspaniała sfera duchowa wokół górnictwa, górników, właśnie Święta Barbara, wszystkie wspaniałe tradycje z nią związane, bardzo bogate. I to, no, że górnictwo no, odchodzi już w tej chwili bardziej w sferę historyczną i muzealną, to jednak coś, co jest tak bardzo ulotne, jak to dziedzictwo niematerialne, musi zostać. Musi zostać zapamiętane, być pielęgnowane i ten wpis UNESCO byłby rzeczywiście, byłby dla nas niezwykle, jako dla wszystkich górników, nie tylko Śląska, no dla nas regionu, no bo on jest przede wszystkim związany z tym przemysłem, ale także i dla Polski szalenie istotny.
1: A dlaczego?
2: No właśnie dlatego, że jest to dziedzictwo niematerialne, które jest szalenie ulotne. Jeżeli go nie pielęgnujemy, ono nie będzie miało gdzieś formalnego, można tak powiedzieć, zapisu, że jest, że ono musi żyć, że należy tą pamięć kontynuować, być jej depozytariuszem, to w tym momencie ono nam zniknie, a to jest część dziedzictwa ludzkości niematerialnego. Więc dlatego to jest tak szalenie istotne. W muzeum mamy artefakty, mamy wystawy, eksponaty. To jest coś, to jest dziedzictwo, które jest, ono jest materialne, my o nie dbamy. Natomiast coś, co jest tak szalenie ulotne, jak de facto już tylko potem pamięć ludzka, musi zostać, musi być pielęgnowane.
1: Czy możemy powiedzieć na 100%, że ten wpis będzie? Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo? Nie wiem, coś może się takiego stać, że niestety tego wpisu nie będzie.
2: Nie chcę się wypowiadać, jak zresztą pani doktor Beata Piecha-Wanshagen mówiła, no na 100% jesteśmy pełni, możemy być pewni śmierci i podatków. Natomiast jeśli chodzi o wpis, jest bardzo, no jakby to powiedzieć, jest bardzo duże nieprawdopodobieństwo, ale no nigdy nie można być pewnym do końca, no bo to jednak decyzję podejmie 21 zjazd, konferencja, która odbędzie się na przełomie listopada i grudnia, no szanse mamy olbrzymie, bo skoro jest już na liście referencyjnej do wpisu i to nie jest wpis, to jest wpis międzynarodowy, no bo to górnictwo, górnicy, depozytariusze z kilku krajów brali udział w pracach nad tym wnioskiem, którego koordynatorem jest pani Beata. Więc no, nie możemy być pewni, bo ja nie jestem przesądna, ale nie lubię zapeszać, bo to już tak jak w tym porzekadle, że już był w ogródku, już witał się z gąską i potem co? Czekamy z niecierpliwością, wierzymy, że będzie, bo mamy ogromne szanse, o tak powiem. I wydaje mi się, że wszyscy są tego świadomi, górnicy nie tylko z Polski, więc mamy szanse ogromne, ale poczekajmy do tego grudnia, bo nie chciałabym tutaj jakichś zbyt daleko idących wniosków wyciągać, pewności.
3: Zbigniew Pawlak, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Wierzę na 200%, że ten sukces będzie i nie boję się tego powiedzieć. No cóż, no musiałbym się odnieść do wpisu kulturowego, którego mamy w Tarnowskiej Górach, bo jestem autorem tego wpisu, który miał miejsce w 2017 roku. Nie ma dziedzictwa materialnego i nie można opowiadać bez dziedzictwa niematerialnego. Więc najpierw była pora, żeby wpisać dziedzictwo materialne, jakim są kopania ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami w Tarnowskiej Górach. No a dzisiaj jest pora, żeby właśnie wpisać zwyczaje związane z kultem świętej Barbary, górników pustowych na ziemi tarnogórskiej, również na tą najważniejszą, jednej z najważniejszych list świata. Często na moich wykładach opowiadam o rozpoznawalności, jak zidentyfikować górną Ślązaka. Gdybyśmy nie mogli opowiadać o naszym przemyśle, gdybyśmy nie posługiwali się naszą gotką, gdybyśmy nie byli tak obleceni, jak jesteśmy, gdybyśmy nie mogli powiedzieć, że żur to jest nasza Irlada i co jemy, że nie moglibyśmy powiedzieć, że witamy się w domaszczej górze, bez względu na to, czy ktoś łazi do kościoła, czy nie. Kim jest Górny Śląsk? Jak go zidentyfikować, gdybyśmy o tych wszystkich rzeczach nie mówili. I również jest tak z kultem świętej Barbary. Barbara na ziemiach polskich to jest, nie wiem, X wiek, żona Mieszka II. Pewno na Górnym Śląsku wcześniej, bo z Czech tutaj wcześniej do nas przyszła. W Tarnowskich Górach, jeśli sobie pomyślimy, że nasza kopalnia została zamknięta w 1913 roku i my nie mamy już dawno kontaktu werbalnego z naszymi pradziadkami, żeby no, rozprawiali, jak się robiło na tej grubie. A mimo to moje wnuki wiedzą, dlaczego jest w herbie tarnogórskim perlik żelazny. My nadal, ponad 100 lat temu, gdzie została zamknięta kopalnia, nadal czujemy się górnikami. Twarde dowody związane z kultem świętej Barbary na ziemi tarnogórskiej. Mimo, że górnictwo udokumentowane mamy naukowo od II wieku na tej ziemi tarnogórskiej, to twarde dowody od 1721 roku, gdzie założone zostało Bractwo Świętej Barbary, gdzie mamy potwierdzoną bullą papieską z 1747 roku, a gdzie mamy modlitewnik z 1747 roku. Więc to pokazuje, że ten kult Świętej Barbary na tej ziemi tarnogórskiej był nawet przed industrializacją Górnego Śląska znacznie, znacznie wcześniej, bo mówimy też o patronce dobrej śmierci. No a cóż, zawód górnika niesie duże ryzyko i tak sobie górnicy upodobali tą świętą Barbarę. I ten kult Świętej Barbary jest nadal w Tarnowskich Górach. Mamy Barbórkę w środku lata, obchodzimy ją 4 grudnia, mamy Misterium Świętej Barbary. Barbórka jest cały czas między nami. Ona jest tym pośrednikiem, gdzie modlimy się do Najwyższego o tą dobrą śmierć.
4: Pociąg do kultury łączy Warszawę i Berlin. W specjalnym wagonie na pasażerów czekają wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty czy warsztaty. Projekt łączy ze sobą Warszawę, Poznań i Berlin i daje pasażerom przestrzeń do dyskusji. O tym, co dzieje się na pokładzie pociągu, opowiedziała jedna z kuratorek projektu, Natalii Wasserman, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
5: Jesteśmy w pociągu, ale jesteśmy w niezwykłym pociągu, bo kawałek od nas siedzi cała ekipa z instrumentami. Co się tutaj dzieje?
6: Dzieje się to, że mamy ogromny rok jubileuszowy polsko-niemiecki. Świętujemy 35 lat podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie, oczywiście też partnerstwo miast Berlin-Warszawa oraz 20 lat partnerstwa Odry. No i ten pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie pociągu do kultury, więc mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. W zeszłym roku też mieliśmy już taki pierwszy pilot, gdzie po prostu pomiędzy Berlinem a a Warszawą na trasie mamy, w zeszłym roku mieliśmy 4 programy, a w tym roku mamy nawet 6, bo żeśmy rozwinęli naszą mobilną bibliotekę do żywej biblioteki, więc będą też się odbywały programy równolegle, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby ludzie się spotykali, żeby weszli w dialog, w rozmowę, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi nowymi partnerami z miast Poznania i Warszawy udało się nam ułożyć taki, mamy nadzieję, odpukać będzie malowane, bardzo ciekawy program, który nie tylko ma bawić ludzi, tylko też właśnie nawiązać do różnych tematów, które po prostu poruszają miasta, poruszają ludzi. Nie chcemy też omijać trudnych punktów, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym rozmawiać, żeby też wszystko mogło się ułożyć, żeby się zrozumieć, ale też cieszyć się teraźniejszością i patrzeć wspólnie w przyszłość, bo uważamy, że po prostu ta przyjaźń pomiędzy miastami, te kontakty pomiędzy miastami są bardzo istotne na przyszłość Europy.
5: Ten wagon będzie się zmieniał, nie zawsze będzie się działo tam to samo. Co jest przygotowane?
6: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy nasz program warszawskim kombo tanecznym, więc będzie bardzo muzycznie. Potem będziemy mieli na pokładzie warsztaty Opery Poznań z panem dyrektorem Biergusem, który po prostu będzie też tak bardzo europejsko z gośćmi, z naszymi pasażerami prowadził warsztaty i wspólnie zaśpiewamy hymn. No i potem będziemy mieli berlińską piosenkarkę Emily Instifull wraz z pianistą, która będzie śpiewała utwory Hildegard Knef, która oczywiście jest bardzo, bardzo istotną artystką z Berlina, historyczną, ona w tym roku też ma swój jubileusz, więc po prostu żeśmy to dopnęli i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy na pokładzie pociągu Barometr Polska-Niemcy, który po prostu akurat na tę podróż już przygotował wcześniej niż właściwie planowane te wyniki tego barometru. To są takie surweje, ankiety, co sąsiad myśli o sąsiedzie. Tutaj będzie właśnie w żywej bibliotece. I też będziemy mieli Instytut Pileckiego Berlin z Aleksandrem Klimczukiem, który będzie przedstawiał program edukacyjny, bo Instytut Pilecki no, nie tylko naukowo się zajmuje historią polsko-niemiecką, tylko oczywiście też wychodzi w przestrzeń, wychodzi do młodzieży i tutaj właśnie na trasie właśnie pomiędzy Poznaniem a Berlinem będzie w żywej bibliotece. I mamy też mobilną bibliotekę, znaczy mamy faktycznie bibliotekę, kuratowano, mamy polsko-niemieckie tytuły, odpowiedzi do albumów zdjęciowych i gry dla dzieci i dla dorosłych.
5: Każdy, kto jedzie pociągiem, może po prostu się tutaj dołączyć.
6: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Mamy 8 przejazdów i oczywiście obowiązuje normalny bilet Intercity, PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Tak, i się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
7: SK2. SK2.

Punktualnie godzina 9 w niedzielę 11 października. To jest Radio SK2, a ja nazywam się Antonina Van Dessel i pomimo brzydkiej pogody za oknem gwarantuję wam, że my naszymi polskimi hitami mocno was rozgrzejemy.

Myślę, że to był dobry numer na rozbudzenie się w niedzielny poranek, Bryska i jej odbicie. Teraz jeszcze coś, co bardziej was, myślę, rozbudzi. No bo nie wiem, czy wiecie, że w Polsce mamy miejsce, które wygląda, jakby Harry Potter miał tutaj zaraz zacząć kolejny rok nauki. I chodzi mi o zamek w Mosznej, nazywany polskim Hogwartem. Ma dziesiątki wież, bajkową architekturę i historię, w której no nie brakuje tajemniczych legend. Co ciekawe, bywał tutaj nawet niemiecki cesarz Wilhelm II. A jeżeli szukacie pomysłu na jesienną wycieczkę albo idealnego miejsca na piękną sesję zdjęciową, no to proszę bardzo. Tylko różdżki nie pakujemy, chyba że chcecie zaczarować korki w drodze powrotnej. SK2. Perfekt, niewiele ci mogę dać w SC2 już teraz, ale muzycznie to my wam damy bardzo dużo, obiecuję.

Marcin Rozynek i numer najlepsze, a tym razem historia z gatunku niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że wsiadacie na statek i płyniecie na drugi koniec świata, żeby zachować własny język i kulturę. I dokładnie taki plan mieli Walijczycy, którzy 161 lat temu wyruszyli do Argentyny. Chcieli stworzyć tam walijską społeczność, w której będą mogli żyć po swojemu, no i mówić własnym językiem i oczywiście pielęgnować własne tradycje. I wiecie co? To nie była chwilowa emigracyjna przygoda, tylko początek historii, która przetrwała pokolenia. A my czasem nie potrafimy utrzymać kontaktu ze znajomymi z drugiego końca miasta, no bo dla nas jest tak strasznie daleko i trzeba dwa razy przesiadać się w tramwaj. No, więc teraz pomyślcie sobie o tym. SK2. A muzycznie już teraz Krzysiek Zalewski i jego Anuszka. Mega dobry numer, posłuchajmy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2 piosenka, którą wszyscy, którzy chodzili do gimnazjum, pamiętają doskonale. Dlatego, że tańczyliśmy do tej piosenki tańce przytulańce na szkolnych dyskotekach. Farba chce tu zostać. No nie mogło być inaczej. Po 10 na początek Urszula, Sylwia Grzeszczak i Budka Suflera. Będziemy powolutku i spokojnie rozbudzać Was i wprowadzać w dobry nastrój w tę niedzielę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Agata Chruściak, zapraszam. Wpadajcie dziś na Festiwal Warszawskiej Syrenki. To będzie niedziela pełna spotkań, twórczej zabawy, muzyki i historii. Pojawi się historyczna fotobudka i tworzenie syrenek z użytecznych przedmiotów. To w dwóch filiach Wawerskiego Centrum Kultury. Spektakle taneczne, spotkania i warsztaty. Trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu Ciało-Umysł. To w Teatrze Studio.
0: No i mamy godzinę 10 na zegarach. Zaglądamy do kartki z kalendarza i dzisiaj imieniny obchodzi Aldona i Brunon. Wszystkiego najlepszego, a my będziemy grać polskie hity nie tylko dla tych, którzy obchodzą imieniny i urodziny, tylko dla wszystkich tych, którzy właśnie wstali i jedzą śniadania niedzielne. Te bardziej skromne, ale i te bardziej takie huczne i wyjątkowe. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

Wódka suflera i bal wszystkich świętych na kilka chwil po godzinie 10 w Radiu SK2. I teraz pytanie, które zadaje sobie większość osób, która lubi jeść maliny, które no o tej porze roku są najlepsze. Więc pytanie brzmi, myjecie maliny przed jedzeniem, czy wrzucacie je prosto do buzi? No i tutaj, słuchajcie, zdania są podzielone, ale specjaliści odżywienia rozwiewają wątpliwości i odpowiadają wprost, że te delikatne owoce trzeba płukać pod zimną wodą. I powiem wam, że no okej, tylko że przy malinach jest jeden problem. Człowiek chce umyć całą porcję, ale zanim doniesie je do zlewu, połowy już nie ma. No i teraz pytanie, to był deser czy kontrola jakości? SK2. A teraz nowość, Kuba i Kuba, chłopaki w SC2.

0: Słuchajcie, jest szansa, że tej nocy niebo nad Polską zafunduje nam niezłe widowisko. Chodzi o zorzę polarną, która może być widoczna również u nas w Polsce. Wydano specjalny alert, więc warto wieczorem zerknąć w niebo, najlepiej z dala od miejskich świateł, na jakieś łące, żeby była taka duża przestrzeń. I pomyślcie, że nie trzeba lecieć do Norwegii, ani wydawać fortuny na wycieczkę. Wystarczy, no, odrobina szczęścia, bezchmurne niebo, no i dobre miejsce. Więc dzisiaj proponuję wieczorem, zamiast scrollować telefon przed snem, spojrzeć w górę. No bo może okazać się, że najlepszy spektakl tej nocy będzie za darmo, a nie na serwisach streamingowych. SK2. A teraz duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

0: Nie cieplejszy niż zwykle. Ale uwaga, bo to wcale nie oznacza, że zimy i śniegu i mrozu nie będzie, no bo styczeń może być bardziej zimowy, taki bardziej śnieżny i w styczniu ma pomrozić. Więc no wiadomo, polska zima jest jak niezdecydowany klient w sklepie. Niby już wychodzi, a za chwilę wraca po jeszcze jedną rzecz. No i bądź tu człowieku mądry.
1: SK2. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: I po reklamie.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: elektryczne gitary, jestem z miasta. A na zegarach powolutku wybija nam godzina 11. Po 11 muzycznie na start Kwiat Jabłoni, Dżem i Sanach. A oprócz tego dużo jesieniarskich tematów i plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
7: I po reklamie.
0: No i mamy to, godzina 11 na zegarach. Mam nadzieję, że wszyscy wstali, a jeżeli nie, no to no to słuchajcie, za chwilkę piosenka, którą mogą zaśpiewać wszyscy ci, którzy wczoraj za bardzo zabalowali. Kwiat Jabłoni, było minęło. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: Mrozu i jego miliony monet w Radiu SK2, a tym razem wygląda na to, że jesienią Podhale ma nową turystyczną gwiazdę. Do tej pory wiosną tłumy jechały oglądać krokusy. No a teraz, słuchajcie, coraz większe zainteresowanie budzą jesienne rydyki, czyli uroczyste sprowadzanie owiec z hal. Są bacowie, są oczywiście stada owieczek, góralska muzyka, dzwoneczki i tradycja, która przyciąga turystów z całej Polski. A media społecznościowe, no one oczywiście robią swoje. Wystarczy kilka efektownych nagrań, no i nagle wszyscy chcą zobaczyć to na żywo. Czyli mamy nowy plan na jesienny weekend. Zamiast siedzieć pod kocem i oglądać serial o góralach, można pojechać w góry i zobaczyć oryginał. No i to w wersji z kilkuset owcami w pakiecie. I ja wam się przyznam, to jest moje marzenie, które na pewno jeszcze zrealizuję kiedyś.
1: SK2.
0: Co roku sobie obiecuję, że za rok, ale za rok to naprawdę tam pojadę.

0: Oskarcym i numer bez końca, a bez końca w Polsce można dyskutować o tym, jaki jest najbardziej polski obiad. Schabowy czy mielony? Pomidorowa z makaronem czy z ryżem? To są odwieczne pytania, a teraz to wy decydujecie, co powinno trafić na talerz podczas najbardziej polskiego obiadu. Wchodzicie na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Wygraj, no i tam wybieracie swoje dwa kultowe polskie dania i zgłaszacie się do zabawy. Piszecie dodatkowo, dlaczego to właśnie wy powinniście zasiąść przy naszym stole VIP. No i co? No i dalej, finał 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie. Do wygrania jest, oprócz tego pysznego obiadu, wyjazd dla dwóch osób, nocleg w hotelu, 500 zł kieszonkowego, udział w tym wyjątkowym obiedzie razem z ekipą Radia SK2 i Darią Ładochą, więc słuchajcie, wybieracie najbardziej polski obiad i później jecie go razem z nami, więc nie czekajcie, głosujcie, zgłaszajcie się, no i udowodnijcie, że to właśnie wy wiecie, jak powinien wyglądać najbardziej polski obiad. My czekamy.
1: SK2.
0: A teraz przepiękny głos i przepiękny numer. Robert Gawliński, O sobie samym w SC2.

0: To był Gabriel Fleszar i jego Bilet do nieba. Tym razem o nadleśnictwie z Lublińca, no bo tam leśnicy postawili przy stawie tablicę. Uwaga, szkody wyrządzone przez bobry. No i wszystko byłoby pięknie, tylko że bobry najwyraźniej poczuły się urażone tym komunikatem i ścięły dębowy słupek, na którym wisiała tablica. Czyli ostrzeżenie przed bobrami zostało przez bobry zlikwidowane. No i teraz pojawia się najważniejsze pytanie. Kto tu zarządza lasem? No bo leśnicy stawiają tablice, a bobry robią odbiór techniczny. I jak widać, żadna konstrukcja nie przejdzie, jeśli nie dostanie bobrzej akceptacji. SK2.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powiększonych.

0: poniżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed południem w niedzielę zagraliśmy Wam Marisę i numer Będzie Pięknie. I oczywiście, że będzie pięknie, niezależnie od pogody, no bo muzycznie u nas nie może być inaczej. Na początek po 12:00 Rotary, Sylwia Grzeszczak, Andrzej Piaseczny. No więc będzie pięknie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Chruściak, witajcie. Za dwie godziny gratka dla miłośników muzyki lat 80. W domu spotkanie z historią, oprowadzanie po wystawie Meluzyny z wielkiej płyty. Ekspozycja opowiada o 6 kultowych piosenkarkach, m.in. Korze czy Małgorzacie Ostrowskiej. A na Woli trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Będą akrobacje, pojawią się klauni, a obok ludzi na arenę wyjdą roboty.
0: Punktualnie południe w niedzielę 11 października. Jesień zaawansowana za oknem, a u nas muzycznie trochę lata jeszcze będzie. Także spokojnie, na początek Rotary na jednej z dzikich plaż, więc wspominamy jeszcze troszeczkę wakacje. Jak zamkniecie oczy i się bardzo postaracie, to przeniesiecie się jeszcze na chwilę do lata. Antonina Van Dessel, dzień dobry.

0: będę słuchać już.
1: Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A my wróćmy jeszcze na chwilkę do wczorajszego wydarzenia. Wczoraj był roztańczony PGE Narodowy, czyli jubileuszowa 10. edycja imprezy i cała masa gwiazd na jednej scenie. No i oczywiście była też Maryla Rodowicz, która zaśpiewała między innymi Kolorowe Jarmarki. No i po występie w sieci zamiast samych zachwytów pojawiła się niestety fala krytyki. Widzowie zwracali uwagę na problemy wokalne i synchronizację z chórkami. No ale Maryla to jest legenda, nikt jej tego nie odbierze. No ale internet nie zna litości oczywiście, bo w show biznesie możesz mieć status ikony przez pół wieku, a potem wystarczy jeden taki występ i nagle wszyscy zostają jurorami The Voice of Poland. SK2. Ja jednak pozostaję Team Maryla Forever i już teraz Maryla Rodowicz, Łatwopalni. No posłuchajcie jej, czy można lepiej. Pięknie.

My teraz cofamy się w czasie z Kasą i jego numerem Piękniejsza, bo ta piosenka w tym roku osiągnęła swoją pełnoletność i ma 18 lat. I to jest taki numer o spotkaniu po latach i sprawdzeniu, jak zmieniła się dawna szkolna sympatia. No i tutaj przyznajcie sami, to jest taki temat, który nigdy się nie starzeje, bo po latach jedni wspominają pierwszą miłość, inni zastanawiają się, co u dawnej paczki z klasy, no a jeszcze inni robią szybki rekonesans w mediach społecznościowych. No bo dzisiaj nie trzeba organizować zjazdu klasowego, żeby sprawdzić, jak wygląda dawna sympatia. Wystarczą dwa kliknięcia, no i zdecydowanie mocna psychika.

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: I po reklamie.

0: za chwilkę godzina 13 i w większości polskich domów to pora, kiedy szykujemy się już do niedzielnego obiadu. Więc okej, ja też już jadę szykować się do polskiego obiadu. Co prawda nie będę go gotowała, bo mam słoiki od mamy, ale obiad będzie polski. Rosołek oczywiście, że wiedzie. Zostawiam Was w dobrych rękach. Kasia Grodzka już tutaj jest, przejmuje mikrofon i ona będzie grała dla Was najlepsze polskie hity dalej. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne buziaki. Dobrej końcówki weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
0: Tu Radio SK2, minęła godzina 13, gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Jeżeli jesteście w domu, słuchacie mnie teraz w tym momencie w swoich czterech kątach, to jeszcze do tego dorzucam drugi dom od Cleo na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Proszę bardzo, o spaniu w niedzielę, jak najbardziej tematycznie pasuje. Ona jest ze snu i Artur Gadowski i takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Jeżeli czeka was dzisiaj wieczór gier na przykład, to też mam idealną polską piosenkę na to. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać, już teraz przed nami.

można sobie powspominać. Piękne lata 2000 w polskiej muzyce. Zespół Sumptuastic i Kołysanka, takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK2, a przed nami teraz wielka klasyka. Marek Grechuta, Dni, których nie znamy, na niedzielne rozmyślanie.

0: Tak po 18.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: nocą to wiadomo, co się robi. Bardzo fajnie jeździ się na przykład po mieście i się ogląda światełka zza okna. Zespół Demonon. Moje miasto nocą gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Kuściak, witajcie. W Domu Kultury Świt za 2 godziny Zew Morza. To w ramach klasyki polskiego kina niemego z muzyką na żywo. To przy Wysockiego 11. A w kinie Elektronik Pompa, czyli widowisko muzyczne, podczas którego usłyszymy piosenki z kanonu polskiej piosenki estradowej i aktorskiej, ale w nowych odsłonach. Wszystko będzie działo się podczas jednej nocy weselnej. Start punktualnie o 18. 14. Agata Kruściak, zapraszam. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
8: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
7: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
9: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
7: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dul, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. A wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
0: Mamy godzinę 14. Kasia Grodzka, dzień dobry w to niedzielne popołudnie. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego by nie odpocząć dzisiaj? Już nie sprzątać, nie gotować i nie robić innych obowiązków domowych. Takie pytanie warto sobie zadać i takie pytanie też na początek tej godziny zada Kasia Kowalska. Gramy wam najlepsze polskie hity.

nowość od Sanach. Gramy wam w Radiu SK2. Cichosza, tak właśnie ten utwór się nazywa i ma być to początek zupełnie nowego etapu w twórczości pani Zuzi. Jak najbardziej trzymamy kciuki za to, co czeka nas dalej. A przed nami już teraz rockowa klasyka, zespół Happy Sad. Zanim pójdę, już teraz w Radiu SK2.

laski. Można by w Macao, można by w Scrabble na przykład pobawić się słowami trochę. Takie to gry przychodzą mi na myśl, kiedy słucham Ani Karwan. W to mi graj, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami już teraz nowość od pana BRO. Wychowany w Polsce, gramy w niedzielne popołudnie.

0: jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie. Bardzo słynne powiedzenie. A ona znalazła, w sensie ONA i znalazłam. Gramy wam na antenie Radia SK2. U nas klasyków polskiej sceny muzycznej szukać nie musicie. Gramy wam 100% polskiej muzyki i to się nie zmienia.
1: Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie.
7: Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: coś, co powolutku może śpiewać nam jesień do ucha, szeleszcząc liśćmi, że tak to ujmę poetycko. Beata i bliżej, gramy wam na antenie Radia SK2, u nas 100% polskich hitów. Punktualnie o 15 newsy na naszej antenie, warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: I po reklamie.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta, napastnik nie odłożył noża.
7: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
6: Relacjonuje Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Zełenskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny się odbyć wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Zełenskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
0: Mamy 15 na zegarach i muszę powiedzieć, że to idealna pora na to, żeby komuś wyznać miłość, a to dlatego, że w tej godzinie sporo hitów właśnie o miłości wam zagramy od zespołu Ich Troje, między innymi będzie także Izalia. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielne popołudnie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

Muszę przyznać, że od zawsze podobał mi się początek tej piosenki od obywatela GC, czyli Grzegorza Ciechowskiego. W końcu powiem Ci, co myślę. Warto czasem nie gryźć się w język, tak sobie myślę. Tak, tak, to ja. Gramy Wam w Radiu SK2. Ja nie czuję, że rymuję, ale za to czuję, że puszczamy Wam najlepszą polską muzykę. Dawid Podsiadło, najnowszy klip już teraz przed nami.

Do nieba. Zabrała nas pani Urszula. Niebo dla ciebie. Gramy wam w Radiu SK2. 100% polskich hitów. To macie u nas na 100% zapewnione, jak najbardziej. Zespół Papa Dance, Nice Story, czyli o bardzo miłej historii, która kręci się w to niedzielne popołudnie już teraz.

0: Wystarczyło trochę cierpliwości i tak cyk, 18 września wielka premiera albumu. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, od pana Artura Rojka. Mirafiori, które słyszycie teraz w Radiu SK2, również jak najbardziej się tam znajduje, ale znajduje się też na liście gorącej polskiej dwudziestki. Tam możecie oddać swój głos na ten kawałek. SK2.pl, tu czekamy na wasze głosy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za...

0: Dobrze, że ta prośba o to, żeby się obudzić dopiero przed godziną 16 tutaj padła na naszej antenie. Oddział zamknięty, obudź się. Gramy wam tuż przed godziną 16, a punktualnie o 16 newsy oczywiście można się nieco dobudzić.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: Douglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Kuściak, witajcie. Wieczorem na Torwarze pojawi się Neonówka. Kabaret pokaże swój najnowszy program Pokolenie DNA. A w Teatro Kubanu darmowa lekcja salsy to o 21:00 przy Fredry 6. A kto chce dobrze zacząć nowy tydzień, może wpaść jutro na poniedziałkowe granie. Planszówki czekają na Was w Wolskiej Mozaice od 16:45 do późnego wieczora. Na miejscu sporo tytułów, ale możecie też przynieść swoje. 16. Agata Chruściak, zapraszam. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
8: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
7: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
9: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
7: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
10: Bardzo powoli zbliżamy się do tego momentu niedzielni, kiedy można powiedzieć niedziela, wieczór, humor popsuty, ale do tego momentu, no jeszcze troszeczkę nam zostało. Minęła godzina 16, tutaj Radio SK 2. Na poprawę humoru najlepsze polskie hity Wam gramy. Sacrum od Mezo i Kasi Wilk na początek. Piękny duet. Kasia Grodzka, dzień dobry, zapraszam.

Kawałek, dzięki któremu moje myśli przenoszą się do tego minionego lata i wakacji, a także festiwalu Top of the Top w Sopocie. Piękny duet wykonali na żywo Dawid Kwiatkowski oraz Margaret. Właśnie ten kawałek naprawdę świetnie, świetnie brzmiał. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, niezmiennie gramy wam takie, a teraz delikatnie rockowa nuta. Jugopolis i Maciej Maleńczuk. Ostatnia nocka przed nami w Radiu SK2.

Ten kawałek zawsze przypomina mi o tym, że no miałam problemy, jeżeli chodzi o obliczanie pola, trójkąta, czy też kwadrata na matematyce w szkole. Dzięki Dawid Podsiadło za tą traumę. Tu Radio SK2, trójkąty i kwadraty. Wielki hit od Dawida Podsiadło. Tak wam gramy. A teraz przed nami nowość od Liwki. Poza tobą nic już teraz.

0: Panie Edyto, nie no, zmiana czasu to jeszcze trochę, do niej zostało 25, 26, dobrze myślę sobie, października. Jeszcze trochę czasu nam zostało do przestawienia zegarów. Szkoda, że tak długo, bo będziemy przestawiać zegary tak, że będziemy spać godzinę dłużej. Na pewno się przyda. Od tego przybytku akurat głowa nas nie zaboli. Edyta Bartosiewicz i Zegar, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Przed nami jeszcze, czyli przed godziną 17, Monika Lewczuk, Łukasz Zagrobelny i Marta Bijan. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen Witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie

0: o duecie. Ta piosenka, Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2, bo gramy wam 100% najlepszej polskiej muzyki. To absolutnie się nie zmienia. Lubimy też, żebyście byli po prostu doinformowani, tak jak należy. W tym celu o godzinie 17 równo informacje.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
0: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA Marcin Kierwiński na platformie X. Wiadomo, że w formie mailowej informacja o planowanych atakach na premiera, wicepremiera i szefa MON wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Wcześniej w tej sprawie odbyło się spotkanie policji, służb ochrony państwa oraz ABW. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
19: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
0: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat. Mamy godzinę 17 i ja znam, słuchajcie, jedną jedyną osobę, która cieszy się z tego powodu, że to już 17, bo nawet hip hip hura nam zaśpiewa. Pani Sanach, oczywiście na początek tej godziny z najlepszymi polskimi hitami. Kasia Grodzka, dzień dobry w niedzielny popołudnie gramy.

sztuka latania od panów z Lady Punk. Odlecieli też panowie w kwestii swojej wielkiej trasy koncertowej na 45-lecie zespołu. Wydali też oczywiście krążek z tej okazji, wielki finał trasy w marcu w Warszawie, więc warto wybrać się na którykolwiek koncert, bo panowie naprawdę świetnie, świetnie grają. Sarsa jak w filmie, to przed nami już teraz w Radiu SK2.

Nie ma czego żałować. Ewelina Flinta, żałuję. Takie polskie hity gramy wam w Radio SK 2. A co wy dziś mieliście na obiad, czego nie żałujecie? Bo na przykład w piątek słuchaczka Kinga zaproponowała gąbki z ziemniakami jako najbardziej polski obiad. I ten wybór tak podpasował Wajdzie Jarząbkowi i Darii Ładosze, że z Kingą zobaczymy się 7 listopada na Stadionie Narodowym na najbardziej polskim ze wszystkich polskich obiadów. O tym, co pojawi się na stole w loży VIP, decydujecie właśnie wy, zostawiając głosy na stronie najbardziej polski obiad sk.pl.

0: Jak tam? Najnowszy album Pana Mroza już odsłuchany. Jeżeli nie, to my tak wam teasujemy tutaj wszystko, czego chciałem. Tak nazywa się album i tak też nazywa się ten singiel, który promuje cały krążek od Mroza i braci Kacperczyk. Jeżeli ten kawałek wam jak najbardziej podszedł, to możecie oddać na niego swój głos w gorącej polskiej dwudziestce. Zrobicie to oczywiście na sk2.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek.
14: Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
18: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
17: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
19: I po reklamie.

0: 90. Każda dziewczyna, przynajmniej z mojej klasy, kochała się w tym panie. Gabriel Fleszar, Kropla deszczu na antenie Radia SK2. Nie, no ja też oczywiście, wiadomo, że miałam plakat gdzieś tam powieszony nad łóżkiem. Nie będę tutaj zaprzeczała, absolutnie, to było naturalne. Jeżeli chodzi o polską muzykę, przenosimy was w czasie i też przy okazji powspominamy sobie, można sobie powspominać dawne czasy. Punktualnie o 18:00 to co tu i teraz, czyli najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: I po reklamie.
10: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest już w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
11: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
10: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy nowej huty i niszczenia plakatów wyborczych.
12: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
10: Mówi szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
13: Wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
10: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Uniwersytet Warszawski i jego kampus i jego zawiła historia. Jest z nami Jakub Paradowski, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Założony został uniwersytet w 1816 roku, ale jego historia sięga jeszcze do tyłu. Kiedy się to wszystko zaczęło?
2: Dzień dobry, witam. Oj tak, jak poprowadzam ludzi po Warszawie, po krakowskim przedmieściu i po kampusie uniwersyteckim, to pierwsze pytanie jest, czy jest ktoś z Krakowa? No bo jeżeli opowiadam o historii, o tym starym naszym Uniwersytecie Warszawskim, który właśnie skończył 210 lat, no to wszyscy z Krakowa prawie że leżą na chodniku ze śmiechu i mówią, jaki on jest stary. Nasz krakowski to jest 1364 i to jest historia. A jednak historia Uniwersytetu Warszawskiego jest również wspaniała. Może nie aż tak odległa, ale przez ten czas naprawdę dużo się wydarzyło i ta historia jest również nieznana, więc bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj o tym porozmawiać. Założeniem architektonicznym całego kampusu jest i głównym jego budynkiem jest rektorat, tam gdzie dzisiaj rektor urzęduje, ale jest to budynek, który powstał 400 lat temu i był pierwotnie wybudowany dla królów za czasów króla Władysława IV jako jego letnia rezydencja. W Warszawie wszyscy znamy Wilanów, letnią rezydencję Jana III Sobieskiego, znamy w Łazienkach pałac na wyspie, czyli letnią rezydencję Stanisława Augusta. Nie do końca kojarzymy, ale wiemy, że był Pałac Saski, że to też była, no może nie letnia rezydencja, ale prywatna rezydencja, no bo Zamek Królewski był miejscem pracy króla. Należał do państwa, nie był prywatną własnością żadnego z monarchów, no więc każdy nie inwestował w ten budynek, tylko inwestował w swoje prywatne miejsca, gdzie mógł wypocząć. I na tej samej zasadzie Wazowie również budują dla siebie pałac. Władysław IV w 1637 roku rozpoczyna budowę i ten pałac chwilkę później jest gotowy. Niestety, kilkanaście lat później Szwedzi, chociaż Waza był Szwedem, ale inni Szwedzi najeżdżają na Warszawę i burzą tą Warszawę w stopniu procentowym bardziej niż Niemcy podczas powstania warszawskiego. Równają ją z ziemią, palą i również niszczą Pałac Kazimierzowski, bo on tak jest nazywany, ponieważ Jan Kazimierz go odbuduje po tym zburzeniu, no i on tam będzie urzędował. Więc po tej przebudowie pałac staje się jego rezydencją i będzie należał do Wazów. Natomiast kiedy dynastia Wazów, dynastia mówię, chociaż to nie jest dynastia dziedziczna, po prostu Zygmunt III Waza, Władysław IV, jego syn i jego brat Władysława, Jan Kazimierz, rządzą w Polsce, dynastia się kończy. Potem są rządy Jana III Sobieskiego, który no, ma swój pałac letni, więc ten budynek będzie wynajmowany, będzie przekazywany innym, spłonie w międzyczasie. Więc kiedy następuje kolejna mikrodynastia, bo pojawia się August II Mocny i potem jego syn August III, znowu wybrani w wolnej elekcji, no to oni, Sasi, budują swój Pałac Saski, a tu będzie takie miejsce, gdzie wojsko będzie stacjonowało. Będą wybudowane koszary, będzie regiment wojska, bo Sasi lubili te wszystkie musztry, więc na Placu Saskim to oni to lubili obserwować. I więc żeby było bliziutko. Mija kolejna epoka, pojawia się kolejny król, Stanisław August. Podpisuje w paktach, konwentach, czyli takiej umowie między nim a narodem, żeby zostać królem, że między innymi musi zrobić szkołę w Warszawie, bo Warszawa nie ma szkół. Te wszystkie szkoły są niskopoziomowe, jak chce się studiować, trzeba pojechać do Krakowa albo gdzieś na zachód. No więc Warszawa jeszcze nie do końca jest gotowa na takie rzeczy. W tym dokumencie Stanisław August zobowiązuje się do założenia szkoły w Warszawie i zakłada szkołę wojskową, tak zwany Korpus Kadetów Szkoły Rycerskiej. Ta szkoła kształci kadrę wojskową. To jest coś, co potrzebujemy. On już widzi, że ta u nas wojsko trzeba dofinansować, że trzeba je rozwinąć, więc wychowankami tej szkoły będzie i Tadeusz Kościuszko, Julian Ursyn Niemcewicz, Jakub Jasiński, Józef Sowiński. To są takie nazwiska, które znamy z historii. No i ta szkoła urzęduje cały czas w tym Pałacu Kazimierzowskim. Niestety Polska traci niepodległość, mamy rozbiory Polski, no i przez to musi być zamknięta, no bo nie będziemy kształcić dalej kadry oficerskiej. No więc z końcem niepodległości tracimy szkołę i ten budynek kilka lat będzie stał pusty. Natomiast mamy w naszym narodzie, w Warszawie, osoby, które są oświecone, które dbają o tą edukację. I mamy takich dwóch Stanisławów. Stanisław Kostka-Potocki i Stanisław Staszic, którzy bardzo mocno lobbują za powstaniem szkoły wyższej. W międzyczasie, kiedy mamy zabory, Niemcy, którzy są pierwszymi naszymi okupantami w Warszawie, bo po trzecim zaborze to Prusy dostają Warszawę, w 1803 założą liceum warszawskie, czyli szkołę już troszeczkę wyższą niż te podstawowe, ale cały czas nie na tym poziomie uniwersyteckim. Więc dwóch panów Stanisławów bardzo lobuje i już na początku wieku powstaną takie dwie szkoły kierunkowe. Jedna szkoła administracji i prawa i druga lekarska. Ale cały czas chcą założyć uniwersytet. Później w 1815 mamy już zabór rosyjski. Po tym jak Napoleon pognał na Moskwę i mu się nie udało, mamy Kongres Wiedeński i powstaje Królestwo Polskie już pod nadzorem Rosji. Panowie Stanisławowie w końcu dopinają swego i car wyraża zgodę na założenie Uniwersytetu Warszawskiego. I jeszcze wtedy było dużo swobód. Mieliśmy tutaj, mieliśmy przecież swój skarb, swoje wojsko, mieliśmy, oczywiście dowodził na samej górze car, ale wewnętrznie ta nasza polityka wewnętrzna jeszcze była mocno polska i nieograniczona. Więc 19 listopada 1816 car podpisuje dokument, który powołuje do życia Uniwersytet Warszawski. Tamte dwie szkoły wchodzą w skład tego uniwersytetu, stają się jego wydziałami. Jeżeli dołożymy jeszcze do tego wydział filozofii, teologii i sztuk pięknych, no to mamy już ten uniwersytet i pierwszych pięć jego wydziałów, które dziś są uwiecznione w godle uniwersytetu, bo tam mamy orła w koronie, który jest otoczony pięcioma gwiazdami, właśnie symbol tych pierwszych wydziałów uniwersytetu. Uniwersytet tylko 15 lat będzie działał, bo Polacy wywołują powstanie listopadowe w 1830, które kończy się rok później i car w ramach represji zamyka uniwersytet. I przez wiele, wiele lat nie będzie uniwersytetu. Taka jest historia początkowa Uniwersytetu Warszawskiego.
1: I w co później zamieniają się te budynki, które teraz stoją na kampusie?
2: Zamieniają się, one cały czas stoją. Natomiast zamknięcie uniwersytetu z jednej strony ogranicza naszą polskość, no bo nie ma już tutaj takiego miejsca, gdzie kształcimy nasze kadry, nasze narodowe kadry. Natomiast jest to też ze szkodą dla miasta. Bo jednak te kadry zarządzają tym miastem, nie mamy wykształconej administracji, nie mamy lekarzy, no więc robi się problem w mieście. No więc w międzyczasie, 10 lat później, 15 lat później, powstają takie niezależne szkoły właśnie sztuk pięknych, no bo ta nie przeszkadza, lekarska, no i narasta ten brak. I w 1862 wraca uniwersytet, chociaż we zmienionej formie, pod nazwą Szkoły Głównej. Nadal są te same wydziały, może tam lekko zreorganizowane, ale to działa. Ranga ta sama. Natomiast Polacy nie wyciągają wniosków z poprzedniego powstania i mamy powstanie styczniowe, które skutkuje tym samym albo jeszcze gorszym. Bo w 1869 nie tylko Szkoła Główna jest zamknięta, ale od razu otwarty jest Carski Uniwersytet Warszawski. Więc już nadal kształcimy, ale w języku rosyjskim, przez rosyjskich profesorów i z rosyjskim programem nauczania. Tak się dzieje. No więc pełna rusyfikacja się zaczęła. To są też te lata, gdzie na uniwersytecie studiują Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. No i Henryk Sienkiewicz zaczyna po polsku, kończy ostatnie dwa lata po rosyjsku. To wszystko trwa do 1915 roku, kiedy Rosjanie urzędują w Warszawie. Wtedy Niemcy ich wyganiają podczas I wojny światowej. Wtedy na dwa lata mamy znowu zarząd niemiecki, mamy generała Hansa von Bessellera, który no oczywiście w niemieckim porządku tutaj Warszawą zarządza, ale reprezentacja uniwersytetu do niego się udaje, no i pyta się, czy możemy otworzyć z powrotem polski uniwersytet i on się zgadza. Więc od 1916 roku, w stulecie otwarcia pierwotnego, mamy uniwersytet, gdzie mamy nauczanie w języku polskim, z programem polskim. No więc jeżeli mówimy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 2 lata później, no to na uniwersytecie ta niepodległość wraca już 2 lata wcześniej. Od tego czasu mamy z powrotem igodło polskie i ten orzeł wraca, już nie mamy symboli rosyjskich. No i uniwersytet staje się wiodącą uczelnią w Polsce w 20-leciu międzywojennym. Tam jeszcze

0: Warszawski jest bardzo, bardzo zniszczony.
1: Obecnie Uniwersytet Warszawski być może nie najstarszy, ale jest największym uniwersytetem w Polsce. Rozrósł się troszkę na tą Warszawę, to już nie jest tylko krakowskie przedmieście i ten kampus główny, bo i na Powiślu mamy bibliotekę i na Mokotowie.
0: Tak, te przemiany, ta biblioteka tak naprawdę to jest znowu historia zbiorów Uniwersytetu. Pierwotnie na samiutkim początku biblioteka uniwersytecka była w Pałacu Kazimierzowskim. Po 100 prawie latach było tyle książek, że trzeba było wybudować nowy budynek biblioteki. To jest ten budynek, który widzimy na wprost wejścia przez bramę z krakowskiego przedmieścia, dzisiaj nazywany Starą Biblioteką, ale przez kolejne lata, w zasadzie przez II wojnę światową, która niszczy nam biblioteki w Warszawie i w czasach PRL-u, tuż po wojnie jest taki, no dobra, skoro nam Niemcy dużo wywieźli, skoro dużo spłonęło, skoro wszystko już jest państwowe, nie ma prywatnych bibliotek, to wszystko połączmy. No i ta stara biblioteka pęka w szwach i w zasadzie już w latach 70., 80. jest mowa o potrzebie nowej biblioteki. Więc po 89. roku jest pomysł, żeby gmach partii, ten, który w Warszawie mamy tam przy Palmie, zamienić na bibliotekę, ale jak tam są książki przenoszone, to stropy zaczynają się wyginać i on nie jest przystosowany do przechowywania zbiorów książek, które są bardzo ciężkie. Więc Tadeusz Mazowiecki mówi, że z pieniędzy z wynajmu tego będzie wybudowany kampus nowy i na rogu Dobrej i Lipowej, tam właśnie na Powiślu, powstaje nowy kampus, który działa od roku 1999. Wtedy został oddany do użytku, a dwa lata później jeszcze ogród na dachu, przepiękne miejsce, wiele osób tam odpoczywa, no więc mamy nowy kampus. Natomiast Uniwersytet jeszcze w ramach tych reorganizacji powojennych pewne wydziały oddaje, wydziela się Akademia Medyczna, Wydział Weterynarii jest oddany do SGGW, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Niektóre wydziały powstają na Służewcu, tam jest Wydział Zarządzania, część powstaje na Ochocie, no więc on się rozrasta, ale cały czas serce bije przy krakowskim przedmieściu i to jest główny kampus i to są główne wydziały tutaj. No więc dzisiaj największa uczelnia, w wielu, wielu rankingach zawsze ten numer 1, 2, tak to się zamienia może z UJ, ale numer 1 i ta kadra, która pracuje, to jest top of the top. Chociaż jak spojrzymy sobie na te uniwersytety na świecie, no to niestety nasz uniwersytet w rankingach to jest 300, 400, 500, 600 miejsce w ogóle. Jeszcze mamy.
1: Mamy nad czym popracować.
0: Tak, ale jak patrzę na te plansze, które się pojawiają teraz na ścianach, czy tam na tych tablicach obok, to zawsze jest pokazany progres i jak my gonimy, więc te zapóźnienia gonimy. Dzisiaj studiuje tam prawie 50 tysięcy studentów, doktorantów, wolnych słuchaczy, 8 tysięcy pracowników administracji, najwięcej profesorów. Jest to przeogromna machina, przeogromna korporacja, instytucja z wieloma sukcesami, całą masą noblistów, których wydaliśmy, Czesław Miłosz, już wspomniany Henryk Sienkiewicz, Olga Tokarczuk, no więc Józef Rotblat. Mamy sukcesy po prostu, no i też cała masa osób, które znamy, ale które no nie są noblistami, ale to tak jest, więc można, zachęcam, żeby tam się wybrać, po prostu pospacerować po kampusie, bo kampus też jest takim parkiem tak naprawdę, cała masa drzew i przyjemności spacerowania, więc kto może, warto zajrzeć i spojrzeć na tą historię, która tak naprawdę 200-letnia jest, no bo jeden budynek będzie pamiętał czasy wazów.
2: Magazyn lokalny.
1: Twierdza Modlin, niezwykła historia, monumentalna architektura i ślady przyszłości widoczne do dziś. Jest z nami Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Pani Izo, kiedy to wszystko się zaczęło? Kiedy rozpoczęto budowę Twierdzy Modlin?
3: No to zaczął Napoleon. 1807 rok, kiedy zaczęła się budowa Twierdzy Modlin. No i cóż, ale Napoleon nie dokończył tej Twierdzy Modlin i później rozbudowę i jakby największe chyba zasługi dla kraju i obronności w ogóle są związane z czasami rosyjskimi. I tutaj też wiele jakby historii wiąże się oczywiście z tymi czasami, natomiast to jest ciekawe, że Napoleon faktycznie rozpoczął tą budowę tej Twierdzy Modlin. Najdłuższy koszarowiec, który obecnie funkcjonuje funkcjonuje, czyli ponad 2 kilometry w Europie. To jest też niesamowite, jeżeli Państwo pojedziecie tam i zobaczycie ten sam koszarowiec, który

0: Jest teraz oczywiście dosyć mocno dotknięty czasem, ale wprowadza nas w taką magiczną podróż w czasie i daje nam możliwość właśnie z jednej strony odkrywania tego kunsztu architektury takiej fortyfikacyjnej, obronnościowej, związanej z samym Napoleonem, później oczywiście te losy rosyjskie, które też się zapisały w historii naszego kraju, ale też i samej twierdzy. No i dopiero później taka bardzo mocna obrona na początku wojny, czyli 39 rok. Twierdza Modlin poddała się dzień później niż Warszawa, czyli 29 września 39 roku. Tutaj generał Tome bohatersko bronił twierdzy Modlin. Więc możemy przejść przez te 200 lat historii, podróżując właśnie po twierdzy Modlin. I można naprawdę dotknąć wielu takich elementów związanych z twierdzą Modlin. Można zobaczyć, jak jest ułożona twierdza Modlin, czyli twierdza Modlin jest położona na zbiegu trzech rzek, czyli Wisły, Narwi i Wkry, ale Narew to jest taka Bugonarew, czyli ona wcześniej łączy się ta Narew z Bugiem. I w momencie, kiedy wejdziemy na wieżę widokową, to widzimy ten moment połączenia też Wisły z Narwią.
1: Czyli to pewnie skusiło Napoleona do wybrania tej lokalizacji.
0: Tak, oczywiście to była obronnościowa sytuacja, to jest trudno dostępne, ale też i jak będziemy zwiedzać twierdzę Modlin, możemy zobaczyć też taką sytuację, że na przykład haki w celach, tam gdzie stacjonowało wojsko i te wszystkie związane, które są ukierunkowane na rzekę, to łatwo było zamontować na górze, na właśnie przy suficie na tym haku te armatki, działa i w ogóle, żeby służyły obronie. Więc oczywiście położenie samej twierdzy Modlin miało bardzo mocne znaczenie dla obronności.
1: Bardzo dużo przeżyła, bo była wielokrotnie broniona, przewijało się tam dużo wojsk, bo i oczywiście polskie, i francuskie, i rosyjskie. Kto ją przejmował przez te kilkaset lat?
0: Najpierw zaczęli Francuzi, a później oczywiście Rosjanie i car tutaj urzędował, więc też oczywiście było pod władaniem carskim. Później jeszcze też historia przecież związana z bitwą 1920 roku i obroną. No a później już jak przeszła w ręce Polski, to w rękach Polski już funkcjonowała i służyła. Do niedawna tak naprawdę była w rękach przecież wojskowych. To dopiero w końcówka lat bodajże 70., lata 80., kiedy wojska zaczęły się stamtąd wyprowadzać i została twierdza stopniowo udostępniana właśnie do celów turystycznych, ale też mamy nadzieję, że ta twierdza Modlin kiedyś zostanie też udostępniona w innych celach, takich bardziej też i rekreacyjnych, i mieszkalnych, więc tutaj naprawdę ta twierdza Modlin bardzo mocno odegrała swoją rolę na przestrzeni tych 200 lat.
1: Jak wygląda sytuacja teraz? Możemy tam troszkę pozwiedzać, pochodzić, pospacerować po tej najdłuższej cytadeli?
0: Oczywiście, że możemy. Ja zachęcam do tego. Ja w ogóle ubóstwiam chodzić po twierdzy Modlin i zachęcam do tego, żeby ta nasza wizyta nie zakończyła się na jednej wizycie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy oddamy się w ręce przewodników, w zależności od tego, który przewodnik będzie nas oprowadzał, tak też poznamy inaczej tą twierdzę Modlin. Ja byłam parokrotnie w twierdzy Modlin, zwiedzałam. Miałam przyjemność przechodzić przez tą twierdzę w obecności różnych przewodników i każdy zupełnie z innej strony pokazuje tą twierdzę. Inne historie opowiada tej twierdzy, inne też elementy twierdzy możemy poznać. I oczywiście są takie momenty, kiedy możemy na przykład wejść i zobaczyć, jak są wszystkie korytarze pootwierane, te 2 kilometry po prostu, jak się stanie, to niekończąca się ilość korytarzy przed nami i to jest niesamowite. Możemy się przenieść też w czasie, zwiedzając trochę takie starsze elementy. Miałam też przyjemność któregoś razu zwiedzać więzienia w twierdzy Modlin, w podziemiach, więc to też robi niesamowite wrażenie. Nie zawsze one są udostępniane, ale są takie akcje w twierdzy Modlin, gdzie możemy się zapisać na spacery, czy też jest bieg organizowany twierdzą Modlin i tutaj też możemy, jeżeli ktoś lubi taką aktywność, żeby biegać, właśnie biec przez te wszystkie korytarze zawiłości samej twierdzy Modlin, uprawiając właśnie sport. Natomiast też twierdzę Modlin można zwiedzać historycznie, obronnościowo, ale można zwiedzać też śladami produkcji filmowych, co też być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że twierdza Modlin podobnież ktoś się zajmuje takim liczeniem, ale słyszałam ostatnio, że ponad 100 produkcji filmowych było realizowanych w samej twierdzy Modlin. I pewnie nie zawsze kojarzymy, że dane ujęcia akurat to są twierdza Modlin, ale twierdza Modlin występowała w takich produkcjach jak CK Dezerterzy. Występowała w takim produkcji jak Miasto 44, ale też i w Killerze i Czas Honoru, więc naprawdę wielkie produkcje filmowe, ale też i serialowe miały miejsce swoje w twierdzy Modlin. I nawet jeżeli będziemy spacerować tymi koszarami, to z jednej strony historycznie, pod względem właśnie takiej kunsztu obronnościowego możemy oglądać tą twierdzę Modlin, ale zostały tam też ślady chociażby po produkcjach filmowych i każdy przewodnik na przykład też powie, że w tym miejscu to na przykład było to zaaranżowane, nie wiem, na szpital z produkcji Miasto 44. Albo na przykład możemy odszukać miejsce właśnie z Killera, więc też możemy podróżować, jeżeli ktoś lubi podróżować, a jeżeli nie, to zachęcam do tego, żeby też podróżować po Mazowszu w ogóle tym szlakiem filmowym i twierdza Modlin taki punkt, gdzie możemy faktycznie poznać ujęcia z dużych produkcji, na przykład w jednym miejscu, tak? Ale co ciekawe, też niedawno powstało Muzeum Prochownia w twierdzy Modlin, więc tutaj możemy zobaczyć, jak wyglądała obrona twierdzy Modlin w 1939 roku, usłyszeć głos generała Tomy, też poznać, jakiego rodzaju, nie wiem, broń funkcjonowała wtedy, zobaczyć mundury, które wtedy obowiązywały, to, co udało się odnaleźć w twierdzy Modlin ostatnio, więc naprawdę to jest jedna wielka pigułka historii, 200-letniej historii, ale związanej bardzo mocno z naszą niepodległością.
1: Widziałam, że można też zwiedzać twierdzę nocą.
0: Tak, i to jest niesamowite, z pochodniami. No i dlatego też mówię, że twierdzę Modlin nie można poznać podczas jednego pobytu. Twierdzę Modlin trzeba poznawać wielokrotnie, bo jak można tak duży koszarowiec poznać w ciągu jednego pobytu, ale nawet to nocne zwiedzanie powoduje, że zupełnie inaczej postrzegamy tą twierdzę Modlin. Ja nie wiem jak Państwo, ale ja lubię sobie wyobrażać w momencie, kiedy jestem w danym miejscu, jak to kiedyś wyglądało. I przecież my teraz wiemy, że zawsze można zapalić światło i wszędzie to światło dochodzi, ale przecież kiedyś tego światła nie było. Kiedyś się chodziło, nie wiem, czy z pochodniami, czy były innego rodzaju elementy świecące, które nam pomagały właśnie na to, żeby się poruszać po pewnych pomieszczeniach. I właśnie takie nocne zwiedzanie pomaga nam uruchomić swoją wyobraźnię, jak to kiedyś biegano po tej twierdzy Modlin. Jak funkcjonowała ta twierdza Modlin na początku swojego funkcjonowania. No i zajrzeć też do tych najstarszych części twierdzy Modlin.
1: Pomimo tak zawiłej historii, ona się zachowała w bardzo dobrym stanie.
0: Dokładnie tak. Ona się zachowała w bardzo dobrym stanie. Oczywiście są takie elementy, które nie zawsze są udostępniane do zwiedzania, albo na przykład są gorzej jakby potraktowane przez ząb czasu. Natomiast ten główny koszarowiec, sama wieża widokowa, ta czerwona, na którą możemy wejść i podziwiać właśnie to połączenie Wisły i Narwi i widać wyraźną linię właśnie łączenia. Ja tu się śmieję, że nie trzeba płynąć oceanem, żeby zobaczyć łączenie dwóch oceanów. Można zobaczyć właśnie na Mazowszu to połączenie Wisły i Narwi i tą prostą linię faktycznie związaną z połączeniem tych dwóch rzek, więc naprawdę są takie miejsca, gdzie możemy spokojnie spacerować i spokojnie poznawać całą historię.
1: No właśnie ta lokalizacja przyrodnicza też myślę jest kolejnym aspektem, dla którego warto tam jednak pojechać.
0: Oj tak, mało tego. Mówimy o tym, że twierdza Modlin to rzeki przede wszystkim. Pamiętajmy, że w ogóle Mazowsze rzekami stoi i jeżeli też możemy przecież opłynąć naprzeciwko twierdzy Modlin, jest zlokalizowany Spichlerz. Tam był ukręcony chociażby Pan Tadeusz, był wykorzystywane te przestrzenie do Pana Tadeusza i można opłynąć. Przecież ten Spichlerz, nie zachęcam, nie można wejść jakby na sam wyspę, na której jest zlokalizowany Spichlerz, ale można opłynąć dookoła, więc tutaj też z jednej strony można tą twierdzę Modlin poznawać spacerując po twierdzy Modlin, ale można również pływając rzekami i oglądając, podziwiając tak naprawdę to, w jaki sposób ona została zaplanowana, jak została zbudowana, jak ta roślinność też niektóre elementy kryje elegancko. No a z drugiej strony też poznawać historię, ponoć też przy obecnych niestety stanach rzek można też i Wisła odkrywa pewne elementy i możemy poznać historię.
1: Twierdza Modlin została wyróżniona super certyfikatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2026. Dlaczego akurat ona?
0: No to jest oczywiście pokłosie pewnego konkursu. Konkursu, który jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną, a Regionalna Organizacja Turystyczna, w tym przypadku Mazowiecka Regionalna, realizuje ten etap regionalny, więc zostały wybrane produkty turystyczne, które zostały zgłoszone w tym roku do takiego konkursu właśnie na najlepszy produkt turystyczny, i w tym regionalnym Twierdza Modlin otrzymała ten super certyfikat, co powoduje, że Twierdza Modlin musiała już dostać wcześniej certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na najlepszy produkt turystyczny i faktycznie tak jest. Kilka lat wcześniej Twierdza Modlin otrzymała taki certyfikat, ale mało tego, przez ten czas powiększyła swoją działalność i faktycznie tak się wydarzyło, bo z jednej strony Twierdza Modlin to jest ten budynek historyczny, to co było związane z samym funkcjonowaniem wojska i tą kwestią obronnościową, z drugiej strony niedawno powstało to Muzeum Prochownia, w której można też i poznać historię samej twierdzy, ale też i zapoznać się trochę z takimi działaniami militarnymi. Więc niewątpliwie Twierdza Modlin rozwinęła swoją działalność, nie stoi w miejscu, można na nowo odkrywać tajniki Twierdzy Modlin właśnie poprzez chociażby tą prochownię. I tutaj bardzo się cieszę, że Twierdza Modlin otrzymała ten super certyfikat i poszerza swoją działalność, jeżeli chodzi o sam produkt turystyczny, czyli to jest taki produkt, gdzie możemy pojechać, być cały dzień. Mało tego, dookoła też są zlokalizowane miejsca, gdzie możemy, nie wiem, zjeść coś, przenocować, czyli ten nasz pobyt może być dłuższy. To jest też taki produkt, który jest całoroczny, więc możemy całym rokiem odwiedzać. No i też można na różny sposób odwiedzać, czyli można spacerować, można biegać, można zwiedzać w nocy, można zwiedzać w dzień, ale można również pływać dookoła.
1: To jest dość istotne, żeby takie miejsca rozwijały się i pokazywały cały czas nowe rzeczy, przyciągały turystów, żeby po prostu wracali w te miejsca.
0: Tak, oczywiście. Każdy produkt turystyczny może funkcjonować w momencie, kiedy jest zainteresowanie turystów. A jeżeli nie będzie tego zainteresowania, to wiadomo, że to zaczyna, albo powinniśmy zacząć się zastanawiać, czy coś jest nie tak, czy już się na przykład, kolokwialnie mówiąc, przejadł ten produkt turystyczny. Natomiast mnie bardzo cieszy, że zarówno sam ruch turystyczny na terenie województwa mazowieckiego rośnie z roku na rok, tak też i produkty turystyczne, które znajdują się w ofercie turystycznej zarówno różnych biur podróży, ale też i stowarzyszeń, które działają na rzecz rozwoju turystyki na terenie Mazowsza, działają, aby te produkty cały czas nadążały za potrzebą turystów. I takim właśnie przykładem jest Twierdza Modlin.
1: To ulubiona część Twierdzy Modlin, gdyby miała Pani wybrać.
0: I to jest duży problem, jeżeli chodzi o tę Twierdzę Modlin, jeżeli chodzi o moją ulubioną. Ja zawsze, kiedy jestem w Twierdzy Modlin, zawsze wchodzę na tą wieżę czerwoną i patrzę. Bardzo lubię jakby patrzeć na ciągnące się chociażby dachy koszarowca, patrzeć na ogrom tak naprawdę tej architektury. No i też w połączeniu z przyrodą niewątpliwie. Natomiast ja lubię całą tą opowieść, dlatego mnie tak przyciąga ta Twierdza Modlin i chętnie ją zwiedzam, bo naprawdę za każdym razem, kiedy jestem, zupełnie inną historię poznaję tej Twierdzy Modlin i ją można cały czas odkrywać. To jest naprawdę te 200 lat skumulowane w tych murach tej samej Twierdzy Modlin spowodowało, że naprawdę każdego dnia przez cały rok można przyjeżdżać do Twierdzy Modlin i poznawać nową historię, poznawać ją też z różnych stron, bo nie tylko tych historycznych, można chociażby przez te produkcje filmowe, które się tam działy, więc naprawdę Twierdza Modlin to jest taka perła turystyczna, gdzie zawsze można czy to dojechać samochodem, czy to można dojechać rowerem, czy dopłynąć kajakiem, ale można ją naprawdę poznawać na różne sposoby.
2: Materiał przygotowała Małgorzata Zawada.
3: Magazyn muzyczny.
4: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
3: Magazyn muzyczny.
4: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
3: Magazyn muzyczny.
4: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją. Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów scen niezliczonych, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół. Jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Magazyn muzyczny.
2: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
3: Cześć.
2: Goral, nie Góral.
3: Nie.
2: Nie Góral.
3: Goral.
2: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
3: Damian, Góral na przykład.
2: Damian, Dawid. Góral. A lubisz góry czy nie?
3: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
2: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
3: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
2: I trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
3: Tak. Bartek Cioczek, tak, Czarek jest. Dziadosz. Mhm. No i to tyle.
2: I co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
3: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym, Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole. Ale założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
2: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
3: No pewnie, cały czas.
2: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały. Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą, i z perkusistą, dlaczego by nie? Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
3: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
2: Ale fajnie, dyrektorka się zgodziła.
3: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas. Zadowolona była.
2: Dumna jest z ciebie.
3: Dumna bardzo, jak najbardziej.
2: To jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
3: Z muzyki.
2: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli chodzi o to?
3: Nie, z polskiego, tak. Z polskiego. W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło potem, że zacząłem pisać teksty. Z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
2: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
3: Tak, wszystkie.
2: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
3: Nie, nie wymyślam. Mm-hmm. Jestem z sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny, czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia.

0: goście w Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina. Muzyczne dziecko, czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś tam mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki happy set, hymn 78, coś w tym jest? Również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne? Jakby one was ukierunkowywały?
1: Tak. Zgadza się, happy set, Stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: A Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak ktoś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo.
0: Jak... Czujesz na sobie w Rzymie, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Nie zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. Koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis, ta miłość, związek dwóch osób. Trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie

0: Daniel, Goral, Icarus, Phil. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytm Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o
0: tak
1: tym
0: jest.
1: Miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Cudhu, to jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cieszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi
0: Bo
1: się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić. To trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, bo tam chodziłem. Tak.

0: Ale tak to nie.
1: A
0: generalnie.
1: Potem już tylko koncerty.
0: Tak.
1: Dark Disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
0: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
1: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
0: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele,
1: okay.
0: Bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
1: To jakie są twoje namacalne cele?
0: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu. I
1: marzenie
0: tyle.
1: Wysokości?
0: Nie.
1: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne Dni.
0: Zgadza się.
1: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
0: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No na tym bazuje w zasadzie muzyka. Na tym, żeby zapadają w głowie.

0: studiu radia SK2. Bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil. Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego. A potem ludzie zaczęli przekręcać, właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego. Mm. I potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej. I w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było. No to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie podziemie, mrok i depresja.
0: Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne odczucia zawarte?
1: To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach.
2: Wciąż

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jeszcze introwertykiem?
0: No.
1: Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie.
0: Ja jestem jeszcze ani jednej nie napisałem.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego, pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie.
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. Natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się. No,
0: tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: Daniel Goral, czyli frontman Icarus Feel w Radiu SK2, gościem dzisiaj jest. Z racji tego, że bardzo lubicie koncerty, w jakim nietypowym miejscu chciałbyś zagrać koncert? Czy to właśnie jakaś galeria albo zoo? Zastanawialiście się kiedyś nad tym, albo pod mostem załóżmy.
1: Myślę, że w parkingu podziemnym, w galerii handlowej. Myślę, że to by było ciekawe doświadczenie. A tak to lubimy grać wszędzie i chcemy grać wszędzie.
0: Zapominacie czasami tekstu? Znaczy zapominasz ty. Zdarzy ci się?
1: To notorycznie się zdarza.
0: Pytam się o to po prostu, bo wtedy są właśnie fani sprzed sceny, którzy zawsze człowieka wspierają, nie? Mój drogi, dziękuję ci serdecznie za spotkanie. Zaglądamy na wasze media społecznościowe.
1: Tak,
0: Icarus Feel, Facebook i Instagram. Jeszcze raz?
1: Icarus Feel Official.
0: Proszę bardzo zapamiętać i od razu tam zajrzeć. Tam są wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, czy się nie uczą, pracują.
1: Się. Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech. Icarus Feel. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca. Jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, no to żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman Icarus Feel. Jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.
1: Dzięki.

0: SK2. Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
2: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet 2 razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfekt był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko jedną piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem pierwszego longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze long playe najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? Przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdys Olewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygii, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz. Chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem. Niewiele ci mogę dać. Tak jak ja bym to zagrał i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: Nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się dwie tego rodzaju piosenki. Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż dwie ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział, no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. "Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju". Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób – Olewicza, Hołdysa, Mogielnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfekty uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej 20 pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka trzy razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej dwudziestce utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kto przychodzi do tego studia, jest witany z przyjemnością, ale tacy goście z przyjemnością ogromną. Ania Wyszkoń, bardzo mi miło, cześć.
4: Bardzo mi miło, dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
3: Czas płynie, ale nie widać tego po tobie, świetnie wyglądasz.
4: Dziękuję.
3: W ręku trzymam płytę, na której postanowiłaś zatrzymać czas. 10, płyta poświęcona ikonie polskiego rocka Markowi Jackowskiemu.
4: Zgadza się, mój osobisty hołd w stronę tego wspaniałego artysty. Genialny kompozytor, którego kompozycje przetrwały próbę czasu, są nadal aktualne. Ja przefiltrowałam je przez moją wrażliwość oczywiście, bo chciałam nadać tym piosenkom moją tożsamość. Chciałam, żeby to nie było odtworzenie czegoś, co wszyscy znają. Nie chciałam niczego kopiować, z niczym się ścigać. Chciałam znaleźć siebie w tych utworach i uczcić pamięć mojego przyjaciela, no i legendy polskiego rocka. Mhm.
3: Się ściemnia. Od tego utworu zaczynamy muzyczną przygodę na tej płycie. To teraz bez ściemy. Marek Jackowski był jednym z najważniejszych artystów, z którym miałaś przyjemność współpracować.
4: Zgadza się.
3: Tak, okładka płyty zdradza, że w tych dwoje, których widać na tej okładce, królują pastelowe kolory muzyczne.
4: Pastelowe kolory, jak to ładnie powiedziałeś. Wiesz co, myślę, że króluje jakiś taki wewnętrzny spokój. Marek miał w sobie bardzo dużo spokoju, z ogromnym szacunkiem podchodził do drugiego człowieka. Ja ten szacunek czułam w naszej współpracy. Ten dystans, który wydawało mi się, że między nami może być, jako że on był legendą, a ja artystką, która była mimo wszystko czasowo przynajmniej, na początku swojej drogi. Ja byłam na scenie, jak my się poznaliśmy, raptem 13 lat. No Marka doświadczenie było dużo, dużo większe. Marek ten dystans natychmiast skrócił i narodziło się między nami partnerstwo w tej przestrzeni twórczej. To bardzo, bardzo sobie ceniłam, to bardzo mocno pamiętam. No i z takim też podejściem chciałam stworzyć ten album 10.

0: szare miraże. Kobiety o wiek się nie pyta, ale ciekawostka.
1: Ja nie mam z tym problemu, ja byś chciał zapytać.
0: Słuchaj, nie. Można to zrobić w bardzo kulturalny, muzyczny sposób. Singiel promujący drugą płytę Mamamu, Szare miraże, jest w twoim wieku. I to nie jest fatamorgana.
1: No patrz. Wiesz co, ja się cieszę, że długo dojrzewałam do tej płyty, że ta płyta ukazała się dopiero teraz, bo uważam, że żeby znaleźć siebie w tych utworach i zaprezentować je z odwagą w nowy sposób, do tego po prostu trzeba dojrzeć. Do tego trzeba pewności, świadomości. Ja czuję, że to jest dla mnie dobry moment. Nie boję się tego wieku. Uważam, że jestem w najlepszym momencie.
0: Miraże.
1: Jestem w najlepszym momencie mojego życia. Zdecydowanie tak. Po 40 jest naprawdę super, dziewczyny.
0: Człowiek wie, co jest dobre, a co złe. Człowiek po 40 ma trochę albo najwięcej z lwa.
1: Ma więcej doświadczenia życiowego, mniej rzeczy go zaskakuje, nie boi się życia. No a ja dodatkowo jeszcze mam już zdecydowanie samodzielne dzieciaki, które doskonale sobie radzą, więc mogę trochę poszaleć w życiu.

0: przesłuchałem całutką płytę Luciola, muszę się przyznać, mistrzostwo dla mnie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Naprawdę, elektronika tutaj robi swoje. Jak słucham tego utworu, to wyobrażam sobie pulsacyjne okręgi na tafli wody, do której wrzuci się kamyk.
1: O.
0: Nie wiem, czy sobie to może dobrze wyobraziłaś, czy dobrze to akurat
1: Ale wiesz, co jest piękne, że ten utwór budzi w tobie jakiekolwiek obrazy. On maluje coś w twojej głowie. To jest bardzo wyjątkowe dla mnie. Ja uwielbiam Luciole, zresztą nie bez powodu wybrałam właśnie ten utwór na pierwszego singla z tego albumu. Ja po prostu od pierwszego momentu, kiedy zaczęliśmy pracę nad tym utworem, czułam, że idziemy w dobrą stronę. Miałam taką pewność, że to jest wyjątkowe.
0: Jak długo trwa proces, albo jak długo trwał proces tak zwanego przygotowywania się do tej decyzji, że okej, mogę wchodzić do studia, jestem gotowa?
1: Sama praca nad albumem trwała bardzo krótko, poszła bardzo sprawnie, ale przymierzanie się do tego, analizowanie, czy jestem już gotowa, zabrało mi tak naprawdę kilka lat, bo ja wiedziałam już, kiedy Marek zmarł niespodziewanie 10 lat temu, że przyjdzie taki moment, kiedy ja będę chciała sięgnąć po ten repertuar, przypomnieć, jak wiele dla polskiego rocka zrobił Marek Jackowski, no ale z taką myślą bujałam się z różnych powodów jeszcze przez 10 lat, zanim weszłam do studia, żeby to nagrać.

0: Plastic on the Glass. Klimat takiego nowojorskiego klubu, rok 84.
1: A to nie jesteś pierwszy,
0: nie jestem pierwszy,
1: mówi.
0: Tak, właśnie. Wiesz, zadymiona sala, szemrane typy. Nie wiem, kto wpadł na genialny pomysł, aby połączyć blues, soul i rock and roll.
1: To był proces naturalny. Ja mam wspaniałych muzyków. Towarzyszą mi na scenie, to są moi przyjaciele.
0: Wszystkie
1: utalentowani.
0: Aranżacje są cudowne, ale...
1: I tak wszechstronni. Wiesz, po prostu pracujesz i z każdej strony atakują cię pomysły. Wszystkie zbieramy je na samym środku sali i dochodzimy do jakiegoś clue, wiesz, jesteśmy u celu. Ta płyta powstała naprawdę i ma taką formę, a nie inną, dzięki temu, że mam taki, a nie inny zespół. Bardzo dziękuję moim kolegom, na których mogę liczyć tutaj w tej kwestii.

0: życiu trzeba wolnym być. Czym dla Ani Wyszkoń jest wolność?
1: Wolność jest życiem. I życie powinno być wolnością. To jest jeden z moich ulubionych utworów, głównie ze względu na tekst. Taka, wiesz, historia napisana codziennym, prostym słowem. I to hasło: w życiu trzeba zawsze wolnym być. Tak często o tym zapominamy, tak często nakładamy na siebie presję, robimy coś, czego nie chcemy. Nie musimy. To tak naprawdę wszystko jest w naszych głowach. Ta piosenka bardzo mocno mi o tym przypomina. Mm-hmm.
0: Wolnością nie jest zniewolenie przez nałogi. A czy Ania Wyszkoń ma jakieś nałogi? Mogą to być dobre przyzwyczajenia.
1: Moim nałogiem jest muzyka. Moim nałogiem jest miłość. I moim nałogiem, no, z takich codziennych, banalnych spraw, jest kawa.
0: I czekolada.
1: Która zresztą stoi, tak. No, można to też połączyć. Czekolada, no kawa z czekoladą po prostu najlepsza. No.

0: Zdradzę tobie, za co kocham ten numer. Oprócz, bo on ma w sobie duszę, wiesz? Jest prawdziwy, bo kiedy śpiewasz Kiedy sobie wspominam, to naprawdę zaczynasz wspominać i wiesz, że wtedy czuję się jakoś naprawdę dziwnie? Bo wspominam stare, dobre czasy. Taka usprawiedliwiona tęsknota za przeszłością jest w tym kawałku.
1: No Marek miał
0: lubisz
1: ten dar.
0: Wspominać? Żyjesz tymi wspomnieniami?
1: Ja nie żyję wspomnieniami. Okay. Ja lubię czasem taką podróż sentymentalną odbyć, ale nie należę do osób, które siadają na kanapie i rozpamiętują i myślą o tym, jak to było, jak to było cudownie. Raczej jestem z tych, którzy patrzą przed siebie, lubią działać, lubią wyzwania. Ja sobie takie kolejne cele stawiam i wizualizuję sobie zawsze sukcesy. To po prostu u mnie działa bardzo dobrze. Nie jestem, wiesz, jakaś bardzo sentymentalna i podobnie było z tą płytą. Oczywiście teraz, kiedy wspominam Marka, kiedy w ogóle pracowałam nad tym materiałem, wspominałam

0: Ja lubię, bardzo lubię mieć długie koncerty. Moje koncerty trwają 2 godziny i ja wtedy mogę zaprezentować cały wachlarz moich osobowości. Kobieta zmienną jest.
1: Ekstrowertyk.
0: Potrafi się zmienić z minuty na minutę. Mhm. Ja uwielbiam drapieżną energię na koncertach, ale lubię też pokazać się od tej strony takiej bardzo eterycznej, delikatnej. To też jest w porządku. No, jestem kobietą.

0: tańczyć tango.
1: Lubię tańczyć tango.
0: Potrafisz tańczyć?
1: Tańczyłam w jednym z programów telewizyjnych tango i to tango wspominam najlepiej.
0: Bo w tej wersji, na tej płycie, to taka delikatna wersja, jakbym słyszał El Tango de Roxane z filmu Moulin Rouge.
1: Ależ ile tam jest seksapilu. Ja nie wiem, czy słuchacze też to będą tak czuli, ale kiedy my zaczynamy to grać i ja zaczynam to śpiewać, po prostu przenoszę się w taką przestrzeń bardzo intymną. Bardzo.
0: Jest gorąco.
1: Nie idźmy w to dalej.
0: Nie, bo tak naprawdę na tej płycie musiałeś zmierzyć się z wieloma rzeczami. Oprócz twórczości Marka Jackowskiego musiałaś zmierzyć się przecież również z talentem Kory.
1: Tak, dokładnie tak. I z legendą. I ja miałam świadomość tego, jak bardzo ryzykowny jest to projekt. I wiem, że ludzie będą mnie porównywać i będą szukać, może nawet nie tyle będą szukać porównań, co będą dziubać w tym i jedni powiedzą, że fajnie, że odświeżyłam te utwory, inni powiedzą, że absolutnie nie powinnam po nie sięgać, bo to świętość. Ja rozumiem i jedną, i drugą stronę. Dlatego bardzo mocno podkreślam, że jest to mój osobisty hołd. To jest bardzo dla mnie ważny projekt, który poświęcam mojemu przyjacielowi. Bo uważam, że Marek przez długi czas stał w cieniu Kory. I on tam się doskonale czuł. I mimo, że był na drugim planie, zawsze był zauważalny. Ale ja dla samej siebie, dla fanów Manamu i dla fanów Marka i dla moich słuchaczy chcę po prostu powiedzieć głośno o tym, że Marek współtworzył ten zespół i był na równi z Korą. Gdyby nie Marek, nie byłoby tego zespołu, to on założył tę grupę.
0: Nawet moglibyśmy stwierdzić chyba razem, że był taką wodą na młyn.
1: Tak, no poniekąd odkrył Korę, no bo to przecież on ją zaprosił do zespołu Manam, więc nie chciałabym po prostu, żeby o nim zapominano, kiedy są prezentowane kolejne koncerty poświęcone Korze, a było kilka takich momentów, kiedy miałam poczucie, że Marek został niesłusznie pominięty. To mnie bardzo denerwowało, dlatego postanowiłam po prostu...
0: Czy żaliliście się kiedyś z tego powodu? Rozmawialiście na ten temat?
1: Marek
0: nigdy. Tak skromnym człowiekiem i tak skrytym może w sobie, że o takich rzeczach nigdy nie mówił.
1: Marek był po prostu skromny, cenił to, co ma, nie grzebał, wiesz, nie szukał tego, czego mu brak w życiu.
0: Poklasku i rozgłosu.
1: To na pewno
0: on
1: nie.
0: On był świadomy swojego talentu i twórczości.
1: Tak, zdecydowanie tak.
0: Świadomość jest ważna jednak w muzyce.
1: I brak kompleksów. Marek nie miał kompleksów, zresztą nie musiał ich mieć. Stworzył cały pociąg polskich przebojów.

0: Zapytaj mnie o to, kochany. Ja zapytam. Marek skomponował ponad 100 piosenek. Dlaczego 10?
1: Ta dziesiątka jest oczywiście symboliczna. Tak. 10 lat od śmierci Marka. Mhm. 10 utworów na tym albumie.
0: Ale dlaczego wybór akurat padł na te? Analiza
1: bardzo
0: tego,
1: trudno
0: który
1: powiedzieć.
0: Wybrać kawałek długo też trwała?
1: Bardzo trudno to powiedzieć, to wiesz, w kilku słowach, bo to był oczywiście proces. Były takie utwory, które niepodważalnie musiały znaleźć na tej płycie.
0: Każdy jest hitem, prawda?
1: Tak, ja bardzo chciałam na tym albumie podkreślić to, że to jest projekt poświęcony Markowi Jackowskiemu, dlatego sięgnęłam po Manam, ale sięgnęłam też po jego sztandarowe hity, takie jak Oprócz Błękitnego Nieba, czy W życiu trzeba wolnym być.
0: Zapytaj mnie o to, kochany.
1: I mamy Zapytaj mnie o to, kochany, no piosenkę, która

0: którą Marek podarował mi z tekstem Kory, co było wielkim wyróżnieniem dla mnie jako artystki. No mieć na swoim albumie piosenkę takiego duetu, czego chcieć więcej?
1: Chyba nikt nie ma takiej perełki.
0: No zdaje się, że
1: jesteś wyjątkiem.

0: pytaniu. O czym rozmawialiście z Markiem oprócz muzyki? Totalnie. Teraz zostawiamy muzykę, branżę, pracę na boku.
1: Wiesz co, ja byłam przede wszystkim zafascynowana tym, jak on postrzega życie i w jaki sposób o życiu mówi. Z Markiem przegadaliśmy wiele, wiele godzin. I Marek był takim nienachalnym...
0: Przy kawie, przy herbacie?
1: Przy kawie raczej. Marek był takim nienachalnym mędrcem. On tak mimochodem dzielił się swoim doświadczeniem, swoim spojrzeniem na wiele spraw. Ja to mocno chłonęłam. Marek był bardzo uduchowiony, lubił rozmawiać o aniołach. To było niezwykłe. I to, w jaki sposób on o tym wszystkim opowiadał i jakie rzeczy mówił.
0: Jakie rzeczy mówił?
1: To jest myśl, którą przytoczyliśmy przed chwileczką. W życiu trzeba zawsze wolnym być. Po prostu. I trzeba cieszyć się życiem. Życie nam daje tyle możliwości, tylko trzeba się skupić na tym właśnie, co mamy, a nie ciągle dostrzegać jakiś brak czegoś.
0: Na czym się skupiasz?
1: W moim życiu?
0: Tak.
1: Wiesz co, skupiam się na tym, żeby przeżyć intensywnie każdą chwilę. Ja uwielbiam życie aktywne, trochę w biegu.
0: Biegasz? Uprawiasz sport?
1: Nie biegam, jeśli chodzi o sport, nie. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiesz, podejście kobiece do życia, aha, to tak, jestem w ciągłym biegu. I to jest dla mnie w porządku. Ja kocham moje życie. Jestem tylko człowiekiem. Też mam chwilę słabości. Też mam chwilę, kiedy jestem zdołowana i staram się wtedy bardzo intensywnie działać, żeby nie pozwolić sobie na ten stan depresyjny. Nie chcę, żeby on mną zawładnął i przejął moje myśli. No i mam na to swoje sposoby.
0: Między innymi praca. Ale akurat w twoim przypadku praca jest pasją. To
1: tak, praca jest moją miłością, ale w życiu musi być zachowana pewna równowaga. Ja kocham moją pracę, ale też czasem czuję zmęczenie. I wtedy, kiedy wracam do domu i mogę poświęcić się moim dzieciom i mogę pójść na spacer z moimi pieskami, jestem bardzo szczęśliwa. To, że mam zachowaną równowagę w życiu, daje mi ogromne szczęście i powoduje, że jestem spełniona i tym szczęściem mogę dzielić się z innymi.

0: Czy są takie momenty, że jest cisza, nie słuchasz muzyki?
1: Pewnie. Bardzo często. Bardzo często ja mam tak intensywny...
0: Oprócz nocy.
1: Tak, ja mam tak intensywny tryb życia, że ja potrzebuję tych momentów wyciszenia. I czasami nawet jak nikogo nie ma w domu, jest tak zupełnie cicho, to jak się pojawiają kolejno, no nie wiem, moja córka,
0: A wcześniej tylko lodówkę słychać.
1: Tak.
0: Jak delikatnie pracuje.
1: Dokładnie tak. Ale słychać też śpiew ptaków. I chyba na tym bardziej się koncentruję. Czasami ludzie są zdziwieni tym, że ja tak potrafię w takiej ciszy funkcjonować, a ja po prostu tej ciszy potrzebuję. Ja potrzebuję posłuchać swoich myśli. Tak po prostu pobyć sama ze sobą.
0: Cisza potrafi być wymowna i również twórcza.
1: I inspirująca.
2: Kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana.

0: Kocham Cię, kochanie moje. Słyszałem naprawdę bardzo wiele różnych wykonań tego utworu. Do Twojej będę wracał z przyjemnością. Naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy.
0: Ten numer do Ciebie pasuje, naprawdę.
1: Bardzo mnie to cieszy, tym bardziej,
0: że... Słyszałem też i męskie wykonania tego utworu. No nie, to musi zrobić kobieta. I dobrze, że to zrobiłaś Ty. Na razie jesteś na pierwszym miejscu.
1: To jest bardzo miłe, bardzo Ci dziękuję, tym bardziej, że ten utwór był największym dla mnie wyzwaniem, bo to jest przebój, który znają wszyscy absolutnie. I każdy, kto usłyszy moją wersję, mimowolnie po prostu będzie mnie porównywać do tej wersji oryginalnej w wykonaniu Kory. Ja jestem dumna z tej piosenki. Ta piosenka budzi we mnie wiele obrazów, maluje w mojej głowie obrazy. To jest bardzo istotne. Tym bardziej, że ten projekt jest po prostu bardzo osobisty.
0: I z tym numerem najtrudniej było Ci się zmierzyć.
1: No tak.
0: Czy może jeszcze był jakiś inny tango, nie wiem, nad którym najdłużej siedziałaś? Czy po prostu wchodziłaś do studia, tekst, niektóre utwory pewnie znasz na pamięć, niektóre na kartce, włączony mikrofon, nagrywamy i śpiewamy.
1: Wiesz co, ja pracowałam z moim zespołem nad tym albumem przez kilka dni i mieliśmy właściwie tylko jeden moment takiego przestoju, to były może ze 3 godzinki, kiedy jakoś tak utknęliśmy i nie wiedzieliśmy, co dalej, ale
0: nad którym
1: szybko...
0: numerem nie pamiętasz?
1: Nie pamiętam, ale szybko się jakoś tak wyciągnęliśmy z tego marazmu, bo my się po prostu nawzajem napędzamy. I fajne jest to, że, wiesz, słuchaliśmy tych oryginalnych wersji tak naprawdę przez krótki czas, przygotowując się do tego projektu pod kątem bardziej technicznym, pod kątem przygotowania się, wiesz, z melodii, akordów i tak dalej, żeby potem móc się otworzyć i zrobić to na świeżo, zrobić to po swojemu. No, no i tak jakoś poszło, no bardzo, bardzo sprawnie.
0: Bardzo sprawnie poszło.
1: I z wielkim zaangażowaniem. Kocham.

0: jest jeszcze jakiś artysta, z którego utworami chciałabyś się zmierzyć?
1: Ja lubię odkrywać w utworach, które śpiewam, siebie. Przede wszystkim. Oczywiście mówię o tych utworach z repertuaru innych artystów. Bardzo ważne jest to, żeby znaleźć jakąś swoją tożsamość w danym utworze, żeby przekazać go po swojemu, żeby nie odtwarzać tylko, wiesz, z taką pustką w głowie melodii i pięknych dźwięków. To nie
0: znaleźć
1: o to chodzi.
0: Również inną aranżację.
1: To też, ale przede wszystkim po prostu trzeba poszukać tego tekstu, tej melodii w sobie, żeby później móc ją przekazać. Więc ja nie potrafię ci powiedzieć, czy lepiej mi się śpiewa moje utwory, czy piosenki skomponowane przez Marka Jackowskiego. Ja na przestrzeni 28 lat pracowałam z różnymi kompozytorami. To nie zawsze są moje kompozycje. I zawsze, kiedy słucham kompozycji, które do mnie docierają w jakiś sposób, muszę poczuć, że to jest kompozycja, która w moim wykonaniu będzie dobra. Miałam takie momenty, kiedy czułam totalny potencjał w piosence i wiedziałam, że ona może być przebojem, ale wiedziałam, że to nie w moim wykonaniu. Po prostu wiedziałam, że to nie jest piosenka dla mnie. Ale były też takie momenty, kiedy usłyszałam utwór i wiedziałam, że chociaż go nie skomponowałam, to jest dokładnie to, czego szukałam w danym momencie.
2: Pod

0: Kora z Markiem na pewno w życiu nie spodziewali się, że ktoś z ich przebojów zrobi takie perełki. Na pewno są pełni podziwu i dumni, że tchnęłaś właśnie życie w muzyczne relikwie.
1: Ja mam taką nadzieję.
0: Naprawdę.
1: Bo to jest oczywiście projekt bardzo ryzykowny, ale z drugiej strony
0: nie musisz
1: dla każdego artysty wspaniałe musi być to, że młodsze pokolenie sięga po jego piosenki. Ja będę się tej myśli trzymać.
0: Ania Wyszkoni i Marek Jackowski. Płyta 10. Aniu, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Było mi bardzo, bardzo przyjemnie.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: I do zobaczenia na koncertach. Zaglądamy na Twoje media społecznościowe. Tam wszystkie informacje dotyczące, kiedy widzimy się przed sceną i kiedy widzimy Ciebie na scenie.
1: Tak jest.
0: Do zobaczenia, pa.

0: przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
1: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.

0: bordelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny w

0: Ласка 2.
1: В поszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje